0: nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Pierwszy trak.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Bausa. Oni są idealni na wakacyjną trasę. Nawet w korku tak się czujesz, jakbyś jechał Bausa pasem.
1: I niech wam dzisiaj ten Bausa pas szerokością stoi.
0: Och, tak.
1: W trasie i nie tylko. Ostatni piątek lipca trzeba świętować właściwie. Dzisiaj masa hitów w właściwościach chłodzących, poza oknami upał.
0: Pamiętajcie, że jak dzisiaj przyjdzie wypłata, to ma starczyć na cały miesiąc, a nie tylko na ten weekend.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Świetne są hity na maksa. To jest RMF Max, to jest lato na maksa, a jak się robi naprawdę na maksa gorąco, to wtedy podpowiadamy wam, jak przetrwać wielkie upały.
1: Przede wszystkim nie bierzcie przed snem zimnego, lodowatego prysznica. No. Zimny prysznic nie, mówią eksperci, bo przy takim zimnym prysznicu od środka ciało nam się rozgrzewa i w efekcie zamiast chłodniej jest nam tylko cieplej.
0: Shakira wiedziała, co robi, napuszczając gorącą wodę do wanny.

0: Avicii o 6 w RMF Max, specjalnie dla tych, którzy obudzili się o świcie, żeby mieć trochę dłuższy weekend i cieszyć się piątkiem już od samego rana.
1: Dobrze to wykombinowaliście.
0: Brawo.
1: Najpierw obiad, a potem lody. Dietetycy mówią, że to jest zły pomysł.
0: No oczywiście, każde dziecko wie, że najpierw lody, a potem obiad.

0: 11 minut po godzinie 6.
1: Irek Jakubek i Asia Meusz.
0: 4 dni cierpliwości i z ogromną radością wreszcie możemy odpalić piątkowy poranek na antenie RMF Max. Piątkowy poranek.
2: Tak, bo piątek oznacza, że jutro będzie sobota, potem będzie niedziela, czyli będzie, co będzie?
0: Weekend.
2: Weekend będzie.
0: Ja
2: dobrze,
0: przerażony.
2: Jakubek, piątka siadaj.
0: Ja jestem przerażony, nie? Jakubek, dobrze, siadaj, trójka. Ja byłem przerażony, że ty jak będziesz liczyć, że sobota, jutro, niedziela, pojutrze. A pojutrze, pojutrze, pamiętajcie, poniedziałek.
1: Poniedziałek. Słuchajcie,
2: Irek to powiedział.
0: Właśnie, bo chciałem powiedzieć, że nasza terapia trwała 3 lata.
2: Ale patrz, jak się zgodzi.
0: Kiedy się poznaliśmy, Aśka zawsze mówiła, że poniedziałek. Po weekendzie.

0: ty sobie, dziewczyno, leżysz teraz jeszcze w łóżeczku, leżysz sobie, a on przynosi ci kaweczkę. Tak powinno być w idealnym świecie. 17 minut po godzinie 6. Mam nadzieję, że tak wygląda wasz idealny świat o 6:17.
1: Czego sobie i wam życzę.
0: Pewnie.
1: Bardzo.
0: Ja. Zaraz ci kawkę przyniosę, Asia. Nie musisz się kłaść nawet.
1: Nie zamierzam.
0: Pan koniec żartu.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów w wyjątkowej cenie za 11 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej 29 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
7: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
8: Zgarniasz 15!

0: 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
2: Jak wieczór na rolkach.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Oj, tak patrzę na ciebie, jesteś fajna, wiadomo. Super, a jaj.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: 29 minut po godzinie 8. Nie możemy przejść obojętnie, kiedy naukowcy udowadniają, że każda tkanka tłuszczowa, każdy tłuszcz tutaj, o, klepie się po brzuchu, opowiada jakąś historię.
2: Mieszana historia.
0: Bardzo wam dziękujemy za wszystkie głosóweczki. Artur przemawia głosem swojego tłuszczu.
3: Jak będziesz żarł więcej tych gofrów, to zrobię ci na brzuszku taki ponton, że jak będziesz nad morzem, to nigdy nie zatoniesz. Więc dawaj i wcinaj śmiało.
0: To bardzo uczciwa wymiana.
4: Znaczy nie wiadomo, czy to groźba, czy propozycja,
0: tak,
4: nie?
0: Przemek poprawia nastrój wszystkim tym, którzy odkryli, że jednak tkanka tłuszczowa mówi różne rzeczy.
5: Cześć. Moja tkanka tłuszczowa mówi mi, jak dorosnę, będę mięśniem.
0: Jak dorosnę, będę mięśniem, mówi.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja tłumaczę z tkanko tłuszczowego na nasze, bo
4: i o tym jest ta piosenka.
0: Szumiało wspomnienie wczorajszej kolacji.

0: najlepszy rytm, żeby dobrze wchodzić w ostatni piątek lipca, wakacyjny weekend w samym środku lata.
1: No tak wchodził, że już przyszedł do mnie właśnie SMS z alertu RCB.
0: Tak?
1: MSWiA pisze do mnie: bądź przygotowany, pobierz poradnik bezpieczeństwa gov.pl. No i klikam w ten link poradnik bezpieczeństwa gov.pl. No i jest napisane, że przeglądarka nie może otworzyć tej strony. Za dużo ludzi chce ściągnąć ten poradnik.
0: Na pewno.
1: Max. 100% dlatego.
2: Reklama. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Irek Jakubek i Asia Meus.
1: Najważniejsze pytanie piątku. Czy wy już wiecie, jaka dzisiaj jest największa impreza w naszym kraju? No jaka? Jaka impreza?
2: Rap południe się
1: rap
2: zaczyna.
1: Południe, tak, jest i rap południe, ale jest, proszę państwa, też i grill u Mateusza Morawieckiego. To jest, wybierzcie mądrze. Grill u Mateusza Morawieckiego to jest grill założycielski. Stowarzyszenie Rozwój Plus zaprasza nie tylko na grilla.
2: No tak, przez cały dzień dzisiaj ponad 50 panelistów i prelegentów będzie opowiadać o Polsce. Tak, są trzy sceny, debatę, dyskusje.
1: I najważniejsza rzecz na D, dyspensa. Dyspensa, można jeść kiełbasę, słuchajcie, naprawdę to się wydarzyło. Proboszcz powiedział, ksiądz proboszcz, przepraszam, powiedział, że można jeść kiełbasę na tym grillu założycielskim. Proszę bardzo.
0: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Będzie tak jak na grillu Gawrona, bo jak jest grillu Gawrona, no, to Jarek kręci z drona, nie? No.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
7: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Jest 9:00, czas na najnowszy flash na antenie RMF Max. Tomek Urbański, zaczynamy. Nic nie zagraża życiu trojga osób, które wypadły z kosza balonu na ogrzane powietrze koło miejscowości Słup w Kujawsko-Pomorskiem. Do zdarzenia doszło dziś rano. Po wypadku balon odleciał bez załogi. Pilot ma złamaną nogę, jedna z pasażerek rękę, druga ma także obrażenia ręki. Jak to się stało?
6: Balon podchodził do lądowania na polu w okolicach miejscowości Słup. W trakcie tego manewru zahaczył o gałęzie drzewa. Wtedy przechylił się kosz, w którym znajdował się pilot i dwie pasażerki.
7: Balon w wyniku tego całego zdarzenia uwolnił się i odleciał w kierunku północnym.
6: Jak dodał Łukasz Kowalczyk z grudziąckiej policji, o tym incydencie powiadomiono już Komisję Badania Wypadków Lotniczych.
5: Tyle, Krzysztof Zasada.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Przed nami kolejny upalny dzień z temperaturą maksymalną do 33 stopni. Ostrzeżenie drugiego stopnia na terenie Bydgoszczy i regionu ma obowiązywać od 14 do 20. Uwaga, w nocy z piątku na sobotę możliwe są także burze. Tutaj również wydany został pomarańczowy alert. Więcej o aktualnej sytuacji meteo powiemy tuż po fleszu. Dobra informacja dla kierowców. Kończą się prace związane z wymianą nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Kamiennej. W poniedziałek w godzinach popołudniowych drogowcy przywrócą ruch samochodowy. Dzień później autobusy linii 52, 57, 65, 68 oraz 80 wrócą na swoje stałe trasy. W porannym fleszu pozostałe informacje. Siostry Klaryski z Bydgoszczy ozdobiły swój dom zakonny mozaikami. Można je podziwiać od strony gdańskiej. Jedna z nich przedstawia patronkę zgromadzenia, świętą Klarę z Asyżu. Jeszcze krótka zapowiedź sportowa. W niedzielę piłkarze Zawisze rozegrają kolejny mecz w ramach drugoligowych rozgrywek. Teraz czas na wyjazdowe spotkanie z rekordem Bielsko-Biała. Początek o 14:30. Rywal niebiesko-czarnych również podzielił się punktami na inaugurację. A we fleszu za godzinę dodatkowa rekrutacja na UKW.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: Dziś znowu będzie upalnie. Temperatura w Bydgoszczy i w pobliskich miastach, czyli w Koronowie i Solcu Kujawskim, podskoczy do 33 stopni. Stąd alert drugiego stopnia wydany przez IMGW. Poza tym dużo słońca, ale chmur też nie zabraknie. Uwaga! Wieczorem i w nocy z piątku na sobotę na Kujawach i Pomorzu mogą występować lokalne burze z porywistym wiatrem. A w weekend na naszych termometrach już poniżej 30. A wciąż jednak bardzo ciepło, momentami wręcz gorąco.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
8: Najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić teraz 8:45, już w piątek, jak w poniedziałek zaczynacie urlop,
9: no,
8: to pamiętajcie, żeby teraz wyłączyć już w swoim telefonie budzik.
9: Żeby w poniedziałek nie zadzwonił,
8: tak,
9: głupi.
8: Tak, o 4:30 głupi mi dzwonił, już nie będzie dzwonił, głupi po prostu. Róbcie sobie fajne poranki, odpoczywamy z Asią, było cudownie. Irek Jakubek, Asia Meus.
9: Do usłyszenia, pa!

0: Super, po 9 w RMF Max śpiewa, że jeszcze nie jest gotowy, ale mam nadzieję, że wy już jak najbardziej tak. Dziś wieczorem oficjalnie odpalamy kolejny wakacyjny weekend, ale jak na razie trzeba ogarnąć jeszcze ostatnie ważne sprawy w pracy. No chyba, że macie urlop, to nawet mi się nie ważcie myśleć o robocie. Choć w obu tych przypadkach polecam zostać z piątkowym wydaniem programu Lato na Maxa. Piotrek Świderski, dzień dobry i zapraszam. Do 13 jestem z wami i gram wam same hity na Maxa. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Taka ekipa już za chwilę w Maxie.
1: Reklama.
2: W Eurola wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31.

0: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Na podwórku.
9: Na imprezę.
10: Na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

bardzo lubimy odświeżać takie klasyczki King, Years and Years, RMF Max. Króla w Polsce nie mamy obecnie, ale mamy za to prezydenta, który, słuchajcie, wczoraj podpisał 5 ustaw, w tym tą jedną, o której trąbią dzisiaj wszystkie media, zakazującą korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach od 1 września. No cóż, bardzo mi przykro, kochane przedszkolaki, ale już sobie nie poskrolujecie TikToka podczas leżakowania.

0: naprawdę ta Becky G musiała nieźle narozrabiać, jeśli tak intensywnie przeprasza. Sorry Papi i Topik i Becky G za nami w RMF Max. A wy, kochani, też możecie dziś narozrabiać, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I wygrać dzisiaj 15 tysięcy złotych na starcie weekendu w RMF Max. A ja mam nadzieję, że ja się do tego przyczynię jeszcze troszeczkę, bo właśnie aktywuję rundę bonusową razy 550. To oznacza, że każdy wysłany teraz SMS za 3,69 z hasłem Max pod 7327 to 550 losów w drodze po piątkowy finał zabawy Casa de Palma. Jeśli chcesz spróbować strącić kokosa z między innymi 15 tysiącami, to przez 10 minut masz na to o wiele, wiele większe szanse. Kto chce skorzystać, niech się teraz Max pod 7327. Max.
1: Reklama.
2: Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. O, wiedziałem.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
11: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
17: I po reklamie.
18: Kamperem bez granic. Na

0: Bydgoszcz 106.1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Dziś znowu będzie upalnie. Temperatura w Bydgoszczy i w pobliskich miastach, czyli w Koronowie i Solcu Kujawskim, podskoczy do 33 stopni. Stąd alert drugiego stopnia wydany przez IMGW. Poza tym dużo słońca, ale chmur też nie zabraknie. Uwaga! Wieczorem i w nocy z piątku na sobotę na Kujawach i Pomorzu mogą występować lokalne burze z porywistym wiatrem. A w weekend na naszych termometrach już poniżej 30, a wciąż jednak bardzo ciepło, momentami wręcz gorąco.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrolit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

Klimacik, Sofia Loren i Tymek w RMF Max. A w temacie tego afrykańskiego klimatu czytam właśnie, że specjaliści mają najskuteczniejszy sposób na ochłodę. Według nich podczas takich upałów powinniśmy pić nie zimne, a letnie napoje. Najlepiej, żeby to były napoje bez cukru i alkoholu. Nie, no to musieli być ewidentnie jacyś zagraniczni eksperci, bo ci nasi od razu by wiedzieli, co po całym dniu pracy w takich warunkach na nas, Polaków, działa najlepiej. Oczywiście miałem na myśli taki tradycyjny polski kompocik prosto z lodówki. Alan Walker i Iwa Max teraz Fate w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów w wyjątkowej cenie za 11 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej 29 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
2: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jayku Plichta włączony.
3: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jayku dostępnymi od ręki.
2: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
3: Omoda i Jayku Plichta. Bydgoszcz Fordońska 260. Plichta.omoda.jayku.pl.
4: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
6: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Na plażę z ekipą.
10: Na formę.
11: Na zdrowie.
12: Na gorąco.
13: Brzmi lato. Na maksa.
14: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
15: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 10 na antenie RMF Max. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert z informacją: bądź przygotowany, pobierz rządowy poradnik bezpieczeństwa. Niestety jest problem, bo strona, do której odsyła wiadomość, nie zawsze działa. Jakub Rybski próbował ustalić, co się stało.
16: No to jest w tej chwili sprawdzane i wyjaśniane. Rozmawiałem z rzeczniczką MSWiA Karoliną Gałecką, która powiedziała mi, że w momencie rozsyłki tego SMS-a ten link działał. Jednak gdy alert został wysłany do wszystkich w Polsce i ludzie zaczęli klikać w link, najprawdopodobniej doszło do przeciążenia serwerów rządowych stron.
15: A to wszystko oczywiście echa wczorajszej sytuacji na Lubelszczyźnie, kiedy to mieszkańcy nie otrzymali żadnych alertów RCB, że niedaleko Tarnawy Kolonii spadła rakieta.
14: Słuchacie RMF Max.
15: Prawie 200 tysięcy pasażerów zostało obsłużonych od stycznia do czerwca przez port lotniczy w Bydgoszczy. To w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku blisko 9% wzrost. We Fleszu o 10 pozostałe informacje. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego uruchamia dodatkową rekrutację na studia stacjonarne. To szansa dla osób, które nie dostały się na wybrany kierunek, będą poprawiać maturę w sierpniu lub dopiero teraz podjęły decyzję o rozpoczęciu studiów. Ze szczegółami zapozna Was nasza reporterka.
17: Wolne miejsca czekają m.in. na kierunkach takich jak administracja, informatyka, cyberbezpieczeństwo, biologia, ekonomia czy badanie i projektowanie gier. Uczelnia przedłużyła również rekrutację na wybrane kierunki pierwszego i drugiego stopnia, w tym filozofię, germanistykę, geografię i pedagogikę. Do 13 września trwa także nabór na studia niestacjonarne. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej UKW.
15: Nabór potrwa od 17 sierpnia do 13 września, a informowała Renata Pasiut. Jeszcze krótko o tym, co będzie się działo w weekend. W niedzielę na Wyspie Młyńskiej kolejna odsłona wakacyjnego cyklu Rzeka Muzyki. Tym razem usłyszycie piosenki Anny Jantar. Początek o 19, wstęp jest wolny.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
15: Temperatura idzie w górę, no i po południu w tym najcieplejszym momencie dnia na bydgoskich termometrach zobaczymy 32-33 stopnie. Tak będzie też w Solcu Kujawskim i w Nakle nad Notecią. Synoptycy zapowiadają zarówno chwilę ze słońcem, jak i z chmurami, które potem, czyli wieczorem i w nocy z piątku na sobotę, mogą ze sobą przynieść opady deszczu, a nawet lokalne burze z silniejszym wiatrem. W weekend nieco już odpoczniemy od upałów. Na termometrach do 26 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonu i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
11: No to minęła 10 w piątek. Tu cały czas RMF Max, tu Piotrek Świderski, program Lato na Maxa, a to już w głośnikach Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls.

jest naprawdę spora szansa, że tegoroczne lato będzie nam się kojarzyć z tym właśnie nagraniem, a szczególnie z tym pianinkiem. Magnetic i norweskie trio Bounce'a za nami w RMF Max. A teraz pora na piątkową muzyczną perełkę od Nicki Minaj. Ostatnio jej hit z Justinem Bieberem wrócił po 13 latach, a dzisiaj odświeżamy singiel z jej pierwszego studyjnego albumu.

0: maksimum muzycznej przyjemności to Robin Schulz i Barbs w numerze Better Times na antenie RMF Max. Wiecie co? Chyba nie ma sensu czekać na lepsze czasy. Trzeba po prostu wziąć szczęście w swoje ręce i wygrać te 15 tysięcy złotych. Brzmi jak plan, co nie? No to, żeby go zrealizować, najpierw zgłoś się do naszej zabawy Casa de Palma. Możesz to zrobić online przez rmfmax.pl albo SMS-owo za 3,69 wysyłając hasło MAX pod 7327. Nie ma na co czekać, trzeba działać. W tamtym tygodniu Tomkowi się udało zrzucić kokosa z 15 tysiącami, a ty możesz dziś po południu to powtórzyć. Tak więc wbijaj na rmfmax.pl albo ślij hasło MAX pod 7327.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Co tego się słucha?
5: Co jest hitem?
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbeds Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Jak leżenie nad rzeką.
19: Jak prawdziwy spontan.
20: Jak 2 tygodnie urlopu.
21: Tak brzmi lato na maksa.
22: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: podsiadło, to się można wychillować na maksa. Jego na błysk przed momentem w RMF Max. Ale z naszą ekipą też się można wychillować i to jeszcze nad wodą, słuchajcie. Już w najbliższą niedzielę 2 sierpnia startuje trzecia edycja Roadshow Moda na wodę Made in Małopolska. Tym razem wpadamy nad Jezioro Rożnowskie w Grudku nad Dunajcem. Co tam czekać będzie na was na miejscu? Ano na przykład bar wodny, strefa spa, atrakcje dla całych rodzin i atrakcja specjalna, czyli kino letnie na leżakach. Ogólnie będzie się bardzo dużo działo i na pewno nie pozwolimy wam się tam nudzić. Także śmiało, jeśli tylko macie ochotę, wpadajcie w tę niedzielę nad Jezioro Rożnowskie, Grudek nad Dunajcem i szukajcie naszej maksowej strefy. Wszystkie szczegóły możecie sobie również obczaić na rmfmax.pl.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W kolejnym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się Julia Łach.
2: Ja siebie nie lubiłam. Nie wiem, kim ja byłam szczerze. I nagle się po prostu pojawiła ta miłość.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie Dusze i Julia Łach. Sobotę po 10 w RMF Max.
2: Jezu, to jest jeszcze coś, czego nie przetrawiłam sobie. Nie, to sobie obiecałam, że nie będę płakać, więc nie.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Wszystkie lody na patyku w mega promocji 5 plus 5 gratis. Żebra wieprzowe pieczeniowe jedynie 7 zł 99 groszy za kilogram. Twój market zawsze po drodze.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Temperatura idzie w górę, no i po południu w tym najcieplejszym momencie dnia na bydgoskich termometrach zobaczymy 32-33 stopnie. Tak będzie też w Solcu Kujawskim i w Nakle nad Notecią. Synoptycy zapowiadają zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami, które potem, czyli wieczorem i w nocy, z piątku na sobotę, mogą ze sobą przynieść opady deszczu, a nawet lokalne burze z silniejszym wiatrem. W weekend nieco już odpoczniemy od upałów, na termometrach do 26 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: RMF Max.
3: RMF Max Bydgoszcz.

Jeszcze chwila i też będziemy mogli sobie tak pogwizdać jak Adam Lambert. Jego Ghost Town zagrało na chwilę przed 11 w RMF Max. Słuchajcie, mamy rekordzistę wśród fotoradarów. Według najnowszego raportu z pierwszej połowy tego roku najwięcej mandatów, bo aż uwaga, prawie 13 tysięcy wystawił fotoradar w Krzyszkowicach w Małopolsce. Niedawno został przeniesiony do pobliskiego Jawornika, ale nadal jest to Krajowa Siódemka, czyli popularna Zakopianka. Tak więc jeśli planujecie, albo być może w tym właśnie momencie jedziecie na weekend pod Tatry, to kochani, radzę mieć oczy szeroko otwarte. Sporo dudków można już stracić, zanim jeszcze dojedziecie do Zakopca.

0: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
10: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
2: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Na zegarach 11, czas na przedpołudniowy flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański, zaczynamy. Rozpoczęły się szczegółowe badania szczątków rosyjskiej rakiety H-101, która rozbiła się na Lubelszczyźnie. Śledczy poinformowali o zebranym obszernym materiale dowodowym. Prokuratura wskazuje, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przeczesali teren o powierzchni około 3 km². Dziś w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej odbywają się oględziny znalezionych szczątków rakiety. Prokuratura nie ujawnia, czy znajdują się na nich jakiekolwiek napisy. Dlaczego?
2: Także po to, aby specjaliści od OSINT-u z innych krajów nie czynili na podstawie danych, które ja będę Państwu ujawniał, swoich ustaleń.
1: Mówił Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
0: Słuchacie RMF Max.
1: PKP Intercity zapowiada dużą inwestycję w Bydgoszczy. Do 2030 roku ma powstać nowoczesne zaplecze techniczne do obsługi pociągów, poinformował o tym prezes spółki Janusz Malinowski. Na razie nie wiadomo, jaka będzie dokładna lokalizacja tego miejsca. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na projekt. W przedpołudniowym fleszu kolejne tematy. Dziś w naszym maksowym cyklu Mój pierwszy raz. Jazda konna. Naukę mogą rozpocząć już maluchy.
3: Jazdę konną może zacząć już nawet 2-letnie dziecko na oprowadzanki. Są teraz specjalne malutkie siodełka głębokie, a taką prawdziwą jazdę zaczynają dzieci lat 5, które już mają równowagę.
4: Jeżeli ktoś chce zacząć jazdę konną, to też zaczyna od takich od oprowadzanek?
3: Nie, zaczyna od ląży. Ląża to jest taka długa linka, na którą przypina się konia i koń chodzi w kółeczko, jest pod kontrolą instruktora.
1: Mówiła Anna Pacewicz, instruktorka jazdy konnej, z którą rozmawiała Agnieszka Der. Jeszcze na szybko propozycja dla aktywnych. Trwają zapisy na zawody pływackie Woda Bydgoska 2026. Już 15 sierpnia Bryda ponownie stanie się areną zmagań setek pasjonatów pływania z całego kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: 33 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, takich jak Unisław czy Dobrcz. Poza tym w drugiej połowie dnia za oknami spodziewajcie się licznych rozpogodzeń w postaci słońca czy błękitu na niebie, ale wieczorem, no i w nocy, z piątku na sobotę, może pojawić się załamanie pogody, czyli burze z silniejszym wiatrem. To ostrzeżenie pierwszego stopnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: No i ruszyliśmy z ostatnią godziną piątkowego przedpołudnia, jeszcze trochę i weekend, a tutaj cały czas RMF Max i program Lato na Maxa. Piotrek Świderski, zapraszam.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Rewelacyjni Ed Sheeran i Martin Garrix w singlu Repeat It w RMF Max. Warto było czekać te 12 lat, aż go dokończą. No i zmotywowali się dopiero na 30 urodziny Martina, choć jak sam przyznał w wywiadach, myślał, że nigdy ten numer nie zostanie oficjalnie wydany. No i oby takich muzycznych happy endów jak najwięcej. A już za moment Clean Bandit z Aaron Larson, będzie też nowość od Igo i Gipsa. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności. Bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
9: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacu dostępnymi od ręki.
8: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
9: Omoda i Jacu Plichta. Bydgoszcz Fordońska 260. Plichta.omoda.jacu.pl.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: I po reklamie.
14: Hit na maksa!
15: RMF Max Bydgoszcz.

dzisiaj, tak samo jak tytułowy Dracula. Kryjcie się jak najczęściej przed tym palącym słońcem. Tame Impala i Jenny za nami w RMF Max. No to teraz, słuchajcie, pora pochwalić polskich sportowców, którym kontakt z piłką wychodzi zawsze bardzo dobrze. Jak już się domyślacie, nie chodzi tutaj o piłkarzy, tylko o naszych siatkarzy, którzy awansowali do półfinału Ligi Narodów. Wczoraj wygrali z Ukrainą 3-1 w setach, a już jutro powalczą o finał ze Słowenią. Turniej rozgrywany jest w Chinach, więc jeśli chcecie zobaczyć ten mecz, to nastawcie sobie budziki na 9:00. Wiem, że w sobotę może być ciężko wstać z wyrka, ale dla naszych siatkarzy warto.

0: Ale to się niesamowicie dobrze wkręca. Hey, czy ring my bell w RMF Max? Okej, dobra, to dzwonię. Spokojnie, to jeszcze nie na lekcję, tylko na ekstra rundę bonusową w zabawie Casa de Palma. Ja tylko przypomnę, że do wzięcia jest 15 tysięcy złotych, a teraz przez 10 minut ta kasa będzie o 600 razy bliżej ciebie. Wystarczy, że wyślesz tylko jedną wiadomość SMS za 3,69 o treści MAX pod 7327, a nasz system potraktuje mnie jako 600 takich wiadomości. Piątkowe finały już niedługo, a to jest najlepsza okazja dnia, żeby do niego się dostać. A jeśli jeszcze bardziej chcesz podkręcić swoje szanse, to wbijaj na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Linie. Ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
7: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
8: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
9: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: 33 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, takich jak Unisław czy Dobrcz. Poza tym w drugiej połowie dnia za oknami spodziewajcie się licznych rozpogodzeń w postaci słońca czy błękitu na niebie, ale wieczorem, no i w nocy, z piątku na sobotę, może pojawić się załamanie pogody, czyli burze z silniejszym wiatrem. To ostrzeżenie pierwszego stopnia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
15: RMF Max.
2: RMF Max Bydgoszcz.

Co noc i Oscar Sims w RMF Max. W środę mieliśmy premierę jego najnowszego singla, dzisiaj mamy premierę najnowszego bangera od Swedish House Mafia. Tym razem Axwell, Sebastian Ingrosso i Steve Angello połączyli siły ze swoją rodaczką z Lika Lee, którą możecie kojarzyć między innymi z hitu I Follow Rivers, i tak oto powstało Happiness Is So Sad. Posłuchajcie i koniecznie dajcie głośniej, bo to naprawdę magiczny numer. Swedish House Mafia i Lika Lee, teraz premierowo w RMF Max. And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: reklama.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
4: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
5: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.
12: RMF Max, czas na południowy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Spider-Man, całkiem nowy dzień. Ten film dziś wchodzi do kin. W roli głównej jako człowiek pająk po raz czwarty Tom Holland. To jest w pewnym sensie opowieść o tym, czym grozi życie w samotności. Przypomina, jak ogromne znaczenie ma wspólnota i bliscy. Pokazuje też, że czasem największą odwagą jest poproszenie kogoś o pomoc. Ten film jest zdecydowanie bardziej stonowany, emocjonalny, ale nie oznacza to, że rezygnujemy z humoru i dobrej zabawy. Mówi Tom Holland, ale w obsadzie też m.in. Zendaya czy Mark Ruffalo.
13: Słuchacie RMF Max.
12: Koniec wakacji, ale spokojnie. Na razie dotyczy to siatkarek Pałacu Bydgoszcz, które w poniedziałek ruszają z przygotowaniami do nowego sezonu w Tauron Lidze Kobiet. W południowym fleszu ważna sprawa dla wypoczywających nad wodą. Gwizdek to nie sugestia, to ostrzeżenie. Ratownicy WOPR codziennie mierzą się z brawurą, alkoholem i ignorancją. Z ludźmi, którzy na gwizdek reagują śmiechem, wrzaskiem, a nie rozsądkiem.
14: Jest coraz gorzej. Ludzie uważają, że jeżeli płacą zawczasy, to im się wszystko należy. Mogą wszystko zrobić. Alkohol plus. Wydaje się ludziom, że potrafią pływać. I brak reakcji na ostrzeżenia, żeby uważać na to, żeby nie pływać w pobliżu ostróg popularnie zwanych holokronami, żeby pilnować dzieci. Ale ta reakcja ludzi jest czasem nawet odwrotna.
12: Mówił Leszek Pytel, ratownik WOPR. Kreatywni uczniowie bydgoskich szkół wzięli udział w projekcie Summer Makers Academy. Efekty ich dwutygodniowej pracy będzie można zobaczyć już dziś w bydgoskich Młynach Rotera. W programie Speed Hobby, czyli młodzieżowy sposób na wakacyjną nudę. To cykl krótkich warsztatów, podczas których będzie można spróbować swoich sił w szydełkowaniu, tworzeniu bransoletek czy grach planszowych. Początek o godzinie 16:00, wstęp jest wolny. Teraz u nas aktualna prognoza pogody, a kolejny flash za godzinę o 13:00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
12: Synoptycy na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają wysokie temperatury. Na termometrach zobaczymy do 33 stopni. Cały czas na terenie naszego województwa obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia, które zostało wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poza tym wieczorem, no i w nocy, z piątku na sobotę, pogoda może się załamać. Niewykluczone lokalne burze z silniejszym wiatrem, dodają eksperci od spraw meteo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
7: Piątek po 12 i wszystko staje się piękniejsze. Tutaj RMF Max, tu program Lato na Maxa. Jesteśmy już jedną nogą w weekendzie. Do Fajrantu już bardzo niedługo, a ten czas oczekiwania umilą nam oczywiście hity na Maxa. Piotrek Świderski, jeszcze przez godzinę jestem z

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Rebelianci to naprawdę solidnie Whatever Turns You On, Axwell i Bon w RMF Max. A solidna kasa, czyli 15 tysięcy złotych, czeka w którymś z 26 kokosów. Jeśli chcesz go dzisiaj zrzucić z naszej maksowej palmy, to jeszcze możesz się wbić do piątkowego finału. Trzeba tylko spróbować i za 3,69 wysłać tylko jednego SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327. Poza nagrodą główną, czyli 15 tysiącami złotych, czekają również trochę mniejsze sumy. Po 500 i 1000 złotych, głośniki JBL Bar, Instaxy, czy nawet maszynki do lodów. No takie rzeczy tylko w zabawie Casa de Palma. Swoje zgłoszenie możesz ogarnąć również na rmfmax.pl albo tak jak już mówiłem, wysyłając hasło MAX pod 7327. RMF MAX.
1: Reklama. Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. Ach, wiedziałem.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49.

0: I do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jest...

0: kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
5: I po reklamie.
7: Jak ognisko na działce.
8: Jak wieczór na rolkach.
9: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
0: Bydgoszcz 106.1 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Świetnie brzmią w duecie. To Fuka i Liwka w ramach projektu Enklawa. Singlem Chcę Więcej w RMF Max. A z kolei na przykład nie chce więcej kasy za paliwo na swojej stacji, ale w ramach takiej cegiełki, która ma utrzymać na niej niskie ceny, oferuje różowe kanistry ze swoim logo. Co więcej, na niektórych można trafić nawet jego autograf. Ja już to kiedyś wam mówiłem, ale powtórzę raz jeszcze. Ten gość ma naprawdę głowę do interesów. Tym bardziej, że jego stacja jest na Podlasiu, więc myślę, że tamtejsi mieszkańcy znajdą przynajmniej jeszcze jedno zastosowanie, co do niego można zatankować.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpan.pl, regulaminy.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
11: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Synoptycy na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają wysokie temperatury. Na termometrach zobaczymy do 33 stopni. Cały czas na terenie naszego województwa obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia, które zostało wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poza tym wieczorem, no i w nocy, z piątku na sobotę pogoda może się załamać. Niewykluczone lokalne burze z silniejszym wiatrem, dodają eksperci od spraw meteo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

miasteczkowy Dawid Podsiadło w RMF Max. Tu cały czas lato na maksa, a bociany, słuchajcie, powoli szykują się już do odlotu. Właśnie mi wyskoczyło na fejsie, że w połowie sierpnia zaczną odlatywać na zimowiska do Afryki. Choć kto wie, może po tych upałach w Polsce przedłużą swój pobyt troszeczkę. Ja natomiast muszę już lecieć, bo Karina i Dawid są już gotowi, żeby po 13 odpalić piątkowe lato i wszystko gra. Piotrek Świderski, wielkie dzięki za dzisiaj i za cały tydzień. Wpadnę tu jeszcze jutro po 20 i rozkręcić wam sobotnie Max Party. Trzymajcie się chłodno i do usłyszenia. Cześć!

0: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
1: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów w wyjątkowej cenie za 11 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej 29 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
3: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz Fordońska 260. Plichta.omoda.jacob.pl.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I po reklamie.
5: Na lody, na plażę z ekipą.
6: Leżąco.
5: Na chillowanko.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max.
9: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
10: Tu RMF Max i najnowszy flash. Jest 13. Tomek Urbański. Zaczynamy. Rosyjska rakieta H-101, która spadła wczoraj na pole na Lubelszczyźnie, została wyprodukowana w drugim kwartale roku w zakładzie w obwodzie moskiewskim. To wstępne wyniki wczorajszych oględzin. Co dalej?
11: Planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku. Jesteśmy we współpracy z innymi służbami państwowymi, ze Strażą Graniczną, z dowództwem wojsk powietrznych, które tą instytucję dysponują informacjami dotyczącymi toru tego lotu pocisku, a więc kierunku, z jakiego on nadleciał.
10: Mówi prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
9: Słuchacie RMF Max.
10: W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy kończy się budowa nowoczesnego ośrodka diagnostyki narządowej. To inwestycja warta 60 milionów złotych. O szczegółach Renata Pasiut.
12: W nowym trzykondygnacyjnym budynku znajdą się m.in. dwie pracownie rezonansu magnetycznego, pracownia cytometrii, endoskopowa oraz gabinety USG. Powstanie też parking na 93 miejsca. Dzięki inwestycji skróci się czas diagnostyki, a pacjenci szybciej będą mogli rozpocząć leczenie. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec tego roku. Zakup wyposażenia początkiem przyszłego.
10: Tyle nasza reporterka. A dzisiaj przewodnim tematem cyklu Mój Pierwszy Raz jest jazda konna. Przygodę można zacząć już od najmłodszych lat, ale wbrew pozorom nie jest to łatwy sport.
13: Miałam takie przypadki, że ktoś po 10 lekcjach na ląży naprawdę dawał sobie świetnie radę, a są osoby, które potrzebują takich ląży 100. Z ziemi każdy jest mądry i każdy myśli, że jest to banalnie łatwe. Mówienie, że na koniu tylko się siedzi i nic się nie robi, jest po prostu nietrafionym stwierdzeniem. Jest to naprawdę trudny sport, ale mega satysfakcjonujący.
10: Tyle Anna Pacewicz, instruktorka jazdy konnej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
10: Do godzin wieczornych na terenie Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu najbliższych godzin na naszych termometrach zobaczymy do 32-33 stopni, a w nocy na skali okolice 20. Nadal warunki biometeorologiczne są niekorzystne, kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. Po zmroku niewykluczone deszczowe, a może i nawet burzowe chmury.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
14: Może dzisiaj w większości kraju piekło, ale za to z ziomeczkami w pracy. Dawid Miązek.
15: Karina Nicińska, daj już ten weekend, daj.

0: Nie pytał, ale dzięki za odpowiedź. Alok, Jennifer Lopez, Everything is fine, wszystko w porządku w RMF Max.
1: No tam fine, ja tu odświeżam i co, dalej nie ma, przelewy jeszcze nie spłynęły.
0: 16 nie ma.
1: Ostatni dzień miesiąca.
0: Wypłata jeszcze nie wpłynęła, ale jeżeli wy chcecie, żeby było jak najbardziej fine na waszym koncie.
1: Nawet więcej niż fine, nawet very good, very nice. Good.
0: No to mamy dla was 15 000 zł dzisiaj w Casa de Palma w RMF Max.
1: Taki przelew na twoim koncie, to ja bym przywitał chlebem, solą i w ogóle. Ja nie przywitam, bo ja nie mogę, ale ty jak najbardziej, nie ty Karina, tylko ty nasz drogi słuchaczu albo słuchaczko, możesz to zrobić, możesz te pieniądze zgarnąć, możesz mieć 15 000 zł na super wypasione wakacje albo po prostu na
0: weekend.
1: Spędzenie, o, to by był gruby weekend. Spędzenie grubego weekendu.
0: Wystarczy po prostu uwierzyć, że dzisiaj ten piątek jest wasz i w tym momencie wysyłać hasło Max pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, w szczególności, że teraz, no dobra, niech teraz będzie fajn, jak tylko potrafi być fajn, najlepiej.
1: Najfajniej.
0: Najfajniej. 490 razy, yeah. Ale 490. No. Mnożymy, uwaga, wy wysyłacie jeden SMS z hasłem Max pod 7327, a my go mnożymy 490 razy, co daje wam raczej sporo większą szansę na te 15 000 zł.
1: Dokładnie to samo się dzieje ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. Także jedna ważna rzecz to skorzystać, druga nie przegapić, bo runda bonusowa to jest tylko 6 minut, taka ekspresóweczka. Minie jak zbicza czasną.
0: A, czas ucieka, tik-tak, więc wy nie wahajcie się, tylko wbijajcie rmfmax.pl.
1: Albo ślijcie SMS-a z hasłem Max pod 7327. RMF Max.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięsk 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox.
9: Vox. Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
19: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
20: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Tak brzmi lato na maksa.
24: RMF Max.
25: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Potrafisz widzieć dobro. O, ważne, że dogadzasz młodym bobrom.
1: Co?
0: Ważne, że nie jesteś piękną kobrą. I tak mogę jeszcze trochę.
2: Drodzy Państwo, właśnie to. Robią takie hity na maksa. W trakcie lata i wszystko gra. Mezo, Tap i ważne, dzisiaj na ficie jeszcze z Dawidem Jąskiem z RMF Max. Ale Dawid, ja mam pomysł na to, o co dzisiaj możemy zapytać naszych słuchaczy.
3: No, dajesz, dawaj.
2: Teksty, które zawsze idzie usłyszeć w samochodzie.
3: O, proszę, ale takie teksty, wyjazd wakacyjny czy ogólnie?
2: Powiem Ci szczerze, są takie, które niezależnie od pory roku zawsze idzie w tym samochodzie usłyszeć. Na przykład, hamuj!
3: Daleko jeszcze.
2: Mamo, siku.
3: A wiesz, co ja najczęściej słyszę w samochodzie?
2: No.
3: Takie prawy stworzeń. 3001 albo Messenger RMF Max. Można głosówkę nagrać, można napisać. Gadżety jakieś się znajdą, jak nas bardzo zaskoczycie. Piszcie śmiało.
2: Ty prowadzisz czy ja? 3001.

0: On ma coś takiego w tym głosie, że ja mu po prostu we wszystko wierzę. Są w RMF Max.
1: My body isn't ready. Moje ciało nie jest gotowe, moje ciało też nie jest gotowe na te temperatury za oknem aktualne, ale... Jak sobie przypomnę te 11 stopni tydzień temu, to przyjmuję te upały z godnością.
0: Więcej o najnowszej prognozie pogody już za chwilę. Zostańcie z nami. Max.
2: Reklama. Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Wszystkie lody na patyku w mega promocji 5 plus 5 gratis. Żebra wieprzowe pieczeniowe jedynie 7 zł 99 groszy za kilogram. Twój market zawsze po drodze.
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe

0: Bezpieczeństwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stalrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stalrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalrem. Profesjonalnie od 30 lat.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Randkę.
17: Na dziko.
18: Na słońce.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
21: Do godzin wieczornych na terenie Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu najbliższych godzin na naszych termometrach zobaczymy do 32-33 stopni, a w nocy na skali okolice 20. Nadal warunki biometeorologiczne są niekorzystne, kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. Po zmroku niewykluczone deszczowe, a może i nawet burzowe chmury.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: RMF

0: Małe rzeczy. Jest piątek. Chwila przed 14. Wysłuchacie grupy Another w RMF Max i świat staje się od razu piękniejszy.
1: Czy Karina, zidentyfikowano tego hakera, który dzisiaj położył wszystkie strony rządowe.
0: I tak? I kto to jest?
1: Kierwiński.
0: Ja podejrzewam, że on się zdziwił tak samo jak my.
1: MSWiA rozesłało dzisiaj alert RCB do wszystkich w kraju. Bądź przygotowany, pobierz. I tam był link poradnikbezpieczeństwa.pl. No i kto mógł przewidzieć, że jak się wyśle linka do kilku milionów ludzi w
0: to się okaże,
1: kraju,
0: że nie działa.
1: To strony padną. No,
0: o,
1: naprawdę.
0: Zobacz, ojej.
1: Jak można było na to wpaść?
0: Co za niespodzianka.
1: Choć niespodzianka.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A więcej najważniejszych informacji z kraju i ze świata.
1: Punktualnie o 14 we Fleszu będzie też pogoda.
0: Jeszcze wcześniej nowość od White'a. 2-1-1.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W kolejnym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się Julia Łach.
2: Ja siebie nie lubiłam. Nie wiem, kim ja byłam, szczerze. I nagle się po prostu pojawiła ta miłość.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie Dusze i Julia Łach. Sobotę po 10 w RMF Max.
2: Jezu, to jest jeszcze coś, czego nie przetrawiłam sobie. Nie, to sobie obiecałam, że nie będę płakać, więc nie.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
0: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, $0,99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Jest już 14 w RMF Max, pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Po każdym odwołanym alarmie będą przychodziły alerty RCB, ogłosił dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. To jedna ze zmian, która ma zostać wprowadzona w systemach ostrzegania. Ponadto wszystkie syreny w Polsce będą niejako zintegrowane. Szef MSWiA zapewnił też, że ma zostać uruchomiony system nadawczy, który szybciej ma powiadamiać o zagrożeniu.
2: To nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że wczoraj było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, chcę, żeby było to zintegrowane z systemami monoskimi, żeby to po prostu dobrze działało.
1: Marcin Kierwiński przyznał też, że nie wszystko ostatnio zadziałało idealnie.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Żar leje się z nieba w całym województwie kujawsko-pomorskim. Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami także dla naszego miasta. O szczegółach Karolina Stramowska.
3: Dziś słupki rtęci mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii obowiązuje do godziny 20. Służby apelują o regularne nawadnianie organizmu, unikanie bezpośredniego słońca w godzinach popołudniowych oraz szczególną troskę o dzieci, seniorów i zwierzęta.
1: Informowała nasza reporterka, ale to nie wszystko jeśli chodzi o pogodę, bo w nocy z piątku na sobotę mogą występować burze z porywistym wiatrem. To również ostrzeżenie drugiego stopnia, które obowiązuje w Bydgoszczy i regionie. Więcej o aktualnej sytuacji meteo powiemy tuż po flash. Po południu jeszcze sportowy news. Rafał Sobański został nowym kapitanem siatkarskiego BKS-u Bydgoszcz. W pierwszoligowych rozgrywkach to właśnie on założy opaskę kapitana i ma poprowadzić naszą drużynę do walki o ligowe punkty. Jak przekonuje bydgoski klub, to zawodnik z ogromnym doświadczeniem i charakterem oraz cenne wsparcie dla zespołu na nadchodzący sezon. Za godzinę kolejny flash po 15, także flash sportowy. Zostańcie razem z nami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: Na antenie RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Za oknami w ciągu najbliższych godzin cały czas ma być upalnie. A temperatura przekroczy 30 stopni, ale wieczorem, a zwłaszcza w nocy, z piątku na sobotę, mogą nadejść deszczowe, a nawet burzowe chmury. Stąd pogodowy alert drugiego stopnia wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro upał nieco odpuści, bo na skali 25-26 z plusem cały czas może być burzowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
4: RMF Max, hity na maksa. Hity na maksa.
5: Czy 14 to już weekend?
6: Technicznie nie. Ale jak szef nie patrzy,
7: to tak.
5: Dawid Wiązek.
7: Karina Nicińska.
5: Lato i wszystko gra.

0: wakacyjny luzik, tylko tyryryry pod nosem, razem z Milki na antenie RMF Max.
1: Słuchajcie, są takie momenty w życiu, kiedy jak się czegoś nie zrobi, jak się nie podejmie rękawicy, to się potem żałuje całe życie. Na przykład, nie wiem, ja, że nie zagadałem do tej dziewczyny na imprezie na drugim roku studiów, nie? Albo...
0: Mogłam iść na tą imprezę. Męża bym miała.
1: Albo już biegła po rozwodzie. I słuchajcie, teraz też jest taki moment, że jak dzisiaj ktoś wygra 15 tysięcy złotych, to żebyś ty nie żałował, ani nie żałowała.
0: Że mogłeś spróbować, nie? Że a nie spróbowałeś, mówili, nie wysłałeś.
1: Że jak mówili, żeby wysłać SMS-a, to mogłem wysłać. To trzeba było to zrobić. No to właśnie, żeby nie żałować, to teraz chwytaj za telefon i wyślij do nas hasło Max. SMS-em pod numer 7327 za 3,69. Czyli jaki to jest koszt? Tyle co nic. A masz spokojną głowę. Będziesz mógł powiedzieć, zrobiłem wszystko, żeby zgarnąć te pieniądze.
0: Niech ten moment, kiedy słuchasz w tym momencie RMF Max, będzie tylko i wyłącznie twój. Wbijaj szybko do gry z hasłem Max pod 7327 albo na rmfmax.pl.
1: Ten moment nie żałuj później.
0: Kasa czeka. 15 koła. RMF Max.

0: Wielkości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: WSAiB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAiB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAiB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAiB.pl.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: na mgmotor.pl. Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
1: I po reklamie.
2: Na luzie.
3: Bez granic.
2: We dwoje.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie w RMF Max pozdrawiamy tych, którzy w drodze na przystanek we Wrocławiu.
2: Nareszcie możemy zajrzeć do naszej skrzynki SMS-owej 3001, do messengerowej skrzynki RMF Max, no bo pytaliśmy was o najczęstsze teksty, które da się usłyszeć w samochodzie.
1: Za głęboko, cofnij trochę.
2: A to nie tylko w samochodzie, ale też w innych sytuacjach można usłyszeć.
1: Ale jest jeszcze głosówka od Elwiry.
3: Gdzie ty mi to majstrujesz? Ja jestem kierowcą, to ma być po mojemu.
2: Ja w takich sytuacjach, jak mi żona właśnie tam coś majstruje, można usłyszeć.
1: Ale jest jeszcze głosówka od Elwiry.
3: Gdzie ty mi to majstrujesz? Ja jestem kierowcą, to ma być po mojemu.
2: Ja w takich sytuacjach, jak mi żona...

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3x 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
3: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny 7,99 za każdą

0: 1 litr 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Na antenie RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Za oknami w ciągu najbliższych godzin cały czas ma być upalnie. Temperatura przekroczy 30 stopni, ale wieczorem, a zwłaszcza w nocy, z piątku na sobotę mogą nadejść deszczowe, a nawet burzowe chmury, stąd pogodowy alert drugiego stopnia wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro upał nieco odpuści, bo na skali 25-26 z plusem cały czas może być burzowo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

0: la, każde la w piosence w hicie na maksa przybliża nas do weekendu, tak czuję. Hot Summer Night przed chwilą w RMF Max, a za momencik 15, flash sportowy i pogoda.
1: A we flashu sportowym powiem sobie m.in. o wczorajszych występach w europejskich pucharach naszych drużyn. No i słuchajcie, w odróżnieniu od Lecha Poznań, GKS Katowice i Raków Częstochowa się nie skompromitowały. Brawa, wielkie brawa. Ale będzie też o startującej drugiej kolejce Ekstraklasie i jutrzejszym półfinale siatkarskiej Ligi Narodów. Gramy
0: lećcie
1: ze Słowenią.
0: Orzełki, lećcie, ale jeszcze wcześniej w hitach na maksa przed 15 Robbie Schulz. O tych lepszych czasach zdecydowanie.

0: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
1: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
0: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
1: Przykłady?
0: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
1: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
0: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
1: Korzystaj z Eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
2: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Coop Lichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Coop dostępnymi od ręki.
3: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i J.Coop Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260. Plichta.omoda.jcoop.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: I po reklamie.
10: Jak długi dzień pełen słońca.
11: Jak wypad nad wodę.
12: Jak ognisko na działce.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
15: Z tej strony mikrofonu Tomek Urbański. Witam i zapraszam na najnowsze Flash o 15 w RMF Max. Temat rosyjskiej rakiety, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie, królował dziś także w Sejmie. Minister Obrony Narodowej przypomniał opozycji, że głosowała przeciwko pieniądzom z programu Safe dla polskiej armii. Odniósł się też do kwestii pomocy dla Ukrainy.
16: Kandydat PiSu na premiera wzywa, żeby Unia Europejska nie wspierała Ukrainy, żeby nie przekazywała pieniędzy. Pomimo waszego wycia, będziemy kontynuować pomoc dla walczącej Ukrainy. Im więcej rakiet strąconych na terytorium Ukrainy, tym mniej zagrożenia dla Polski.
15: Podkreślał na mównicy sejmowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Słuchacie RMF Max.
15: UKW uruchamia dodatkową rekrutację na studia stacjonarne. Wolne miejsca czekają m.in. na kierunkach takich jak administracja, informatyka, cyberbezpieczeństwo, biologia, ekonomia czy badanie i projektowanie gier. Uczelnia przedłużyła również rekrutację na wybrane kierunki pierwszego i drugiego stopnia, w tym filozofię, germanistykę, geografię i pedagogikę. Nabór potrwa od 17 sierpnia do 13 września. Szczegółowe informacje na stronie uczelni. We fleszu o 15 kryminalna sprawa. Bydgoska policja na swojej stronie opublikowała nagranie z wizerunkiem poszukiwanego mężczyzny, który w zeszłym miesiącu wstrzyknął nieznaną drażniącą substancję w uszczelkę drzwi salonu kosmetycznego przy Gdańskiej w Śródmieściu. Straty oszacowano na 2000 zł. Jeśli rozpoznacie sprawcę, to pilnie skontaktujcie się z komendą. Tuż przed kolejnym wakacyjnym weekendem ponawiamy apel o rozwagę. Dotyczy to zwłaszcza osób wypoczywających nad wodą. Niestety wciąż ratownicy mierzą się z brawurą, alkoholem, ignorancją i brakiem życzliwości.
17: Patrząc nawet na sytuacje, w których wyciągaliśmy ludzi z wody, którym ratowaliśmy życie, ja nie pamiętam osoby, która by przyszła i powiedziała dziękuję za to, że państwo uratowaliście mi życie.
15: Mówił Leszek Pytel, ratownik WOPR, a teraz Rafał Młynarski i flesz sportowy.
18: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Czwartek był już znacznie lepszy, jeśli chodzi o występy naszych drużyn w kwalifikacjach do europejskich pucharów. W rewanżach Raków pokonał FC Valletta 4-0, GKS Katowice odrobił straty, wygrał z Żeliną 3-1. W trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji częstochowianie zagrają ze szwedzkim Hammarby, Gieksa zmierzy się z HPL-em Tel Awiw. Dziś rusza druga kolejka PKO BP Ekstraklasy. No 18:00 Wisła Płock podejmie Widzew Łódź, o 20:30 spotkanie Motoru Lublin z Jagiellonią. Na już jutro nasi siatkarze zmierzą się w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią. Początek o 9:00.
18: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Jak wynika z najnowszych prognoz, także w kolejnych godzinach w Bydgoszczy i regionie będzie upalnie, na naszych termometrach powyżej 30 stopni, no a w nocy okolice 20 po zmroku mogą pojawić się deszczowe, a nawet burzowe chmury, stąd ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW, które dotyczy gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Jutro już bez upału, ale nadal bardzo gorąco, do 26 stopni.
20: Prawdziwe wsparcie wcale nie polega na dawaniu rad. Prawdziwe wsparcie polega: ja też chcę do domu!
21: Albo czasem pożycz 500 zł.
20: Karin Dzińska.
21: Dawid Mięzek i lecimy z 15 w RMF Max.

0: Dla tych, którzy jeszcze ostatni trening przed wyjazdem na takie mocne cardio. Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.
1: No właśnie, bo weekend przed nami, wakacyjne wypady przed nami. Słuchajcie, jesteśmy gotowi, tak? Wszystko już tam w pracy ogarnięte, załatwione, auto sprawdzone,
0: zdrowione.
1: Poziom oleju, te opony.
0: Zatankowane.
1: Tak. Dobra, szef nas nie wtentegował w żadne nadgodziny czy coś. Nie,
0: wyszedł.
1: A, dobra, nie zrobił tego, bo na urlopie jest. Dobra, słuchajcie, to wszystko mamy gotowe przed weekendem. A nie... Jeszcze jedna rzecz.
0: Jeszcze...
1: Zgarnąć 15 tysięcy złotych przed weekendem.
0: Znaczy my rozdać 15 tysięcy złotych.
1: Wy zgarnąć, my rozdać. O to chodzi, tak. Słuchajcie, Casa de Palma, finał już niedługo, a to jest ostatni moment powoli, żeby się zgłosić.
0: Dokładnie, więc szybciutko wbijajcie do gry. O 15 tysięcy złotych, tak jeszcze wiecie. Na ten weekend niech się wiedzie z hasłem MAX pod 7327 za 369. Wystarczy wysłać jeden i już jesteście w grze, w szczególności, że... Czy ja dobrze słyszałam, że szefu wyszedł?
1: No, na urlop tam już poszedł chyba.
0: A, że nie ma go.
1: No nie ma.
0: Grażynka, możemy? No dobra, to możemy, słuchajcie.
1: Nie możemy już. Jeszcze rundę bonusową? Nie wolno już, tak nie przesadzajmy.
0: Ale Grażynka mówi, że można.
1: Na odpowiedzialność Grażynki. Dobra, słuchajcie, ostatnia runda bonusowa. Więcej dzisiaj nie będzie, więcej w tym tygodniu nie będzie. A nie będzie. 500 razy mnożymy wasze szanse i wszystkie wysłane teraz do nas SMS-y i zgłoszenia online na rmfmax.pl. 15 tysięcy złotych jest w grze.
0: No to szybciutko. Hasło MAX pod 7327 albo zgłoszenie na rmfmax.pl.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów w wyjątkowej cenie za 11 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej 29 zł 99 groszy za kilogram. Twój market na

0: prosto i ekologicznie.
1: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
2: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: I po reklamie. RMF Max.
14: RMF Max Bydgoszcz.

0: słuchaj, od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości, od spożywania pokarmów mięsnych. Tak to się teraz ładnie nazywa.
1: I wszyscy użytkownicy, wszyscy uczestnicy mają odpuszczone.
0: Całe te szalone 1000 osób, ale tak.
1: Oj, Mateusz, żebyś ty w Brukseli tak dobrze załatwiał jak w kurii.
0: Mati, słuchaj, daj Shakira w tym momencie na antenie RMF Max, dajcie głośniej.

0: Jeżeli nowości muzyczne, to te tylko w RMF Max.
1: Ale dzisiaj będą premiery, Uwaga,
0: dawaj,
1: proszę wstać, bo nowy PZ o 18 w kanale nadawczym.
0: Baczność.
1: Bez nas nie zaczną PZ i Bimelo, a w Max Party nowy Armin van Buuren.
0: A nowości w pogodzie to z kolei już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
3: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
2: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3.
2: A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Jak wynika z najnowszych prognoz, także w kolejnych godzinach w Bydgoszczy i regionie będzie upalnie. Na naszych termometrach powyżej 30 stopni. No a w nocy okolice 20 po zmroku mogą pojawić się deszczowe, a nawet burzowe chmury, stąd ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW, które dotyczy gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Jutro już bez upału, ale nadal bardzo gorąco, do 26 stopni.

0: też to lubię. Dwa dni. To o tym weekendzie, prawda? I bletka w RMF Max.
1: Dwa dni pełne chillu, wiecie, odpoczynku, totalnego relaksu, lato, upały, słoneczko,
0: wiesz,
1: woda.
0: Ja to w sumie w weekend pracuję.
1: A ja w sumie też, ty. Jutro i w niedzielę. Ale od poniedziałku urlop mam.
0: Kto na urlop, to w robocie. Jesteśmy i gramy dla was wszystkich takie hity na maksa. Co tam jeszcze mamy chwilę przed 16?
1: The Kid Leroy z kawałkiem Girls. A punktualnie o 16 będzie Flash i świeżutka pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Wstaniecie za free.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Euro-raba ty masz. Kupuj.
5: Telewizor TCL. 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
4: Euro.

0: ING, to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
10: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
13: Oh my God.
12: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: I po reklamie.
16: Minęła 16, słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Rafał Młynarski. Pora na najnowszy flash. Sejm uchylił immunitet posłowi KO Wojciechowi Królowi. Jednocześnie nie zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Sprawa dotyczy śledztwa Prokuratury Europejskiej dotyczącego podejrzeń o przyjmowanie łapówek w zamian za pomoc w zdobywaniu unijnych dotacji.
17: Został ochroniony przez swoich kolesi, przez pana premiera Donalda Tuska, przez całą tą nieudaczną koalicję.
16: To był Michał Wójcik z PiS-u. Jest też głos rządzących.
18: W naszej ocenie sankcja polegająca na aresztowaniu jest za daleko idąca.
16: Mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Politycy koalicji rządzącej przekonują, że nie ma powodów, by sądzić, że poseł Wojciech Król będzie unikał wymiaru sprawiedliwości.
19: To jest RMF Max.
16: Kolejne zmiany w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Rada Nadzorcza odwołała prezesa Filipa Czernickiego i wiceprezesa Dariusza Kusia. Według nieoficjalnych informacji powodem były różnice z rządem dotyczące kierunku i tempa realizacji inwestycji. To kolejny etap zmian po wymianie pełnomocnika rządu do spraw CPK. W popołudniowym fleszu zmieniamy temat. Jak wynika z danych Eurostatu, polskie firmy transportowe nie mają sobie równych w Unii Europejskiej. W zeszłym roku odpowiadały za ponad 20% 1% całego drogowego transportu towarów we wspólnocie. To najlepszy wynik spośród wszystkich krajów Unii. Za Polską znalazły się Niemcy i Hiszpania. Na koniec tego flesza pogodowe mapy. W całej Polsce konkretnie grzeje, tylko nad morzem poniżej 30 kreski na termometrach, na południu nawet 35. W kolejnych dniach też trudno będzie odetchnąć. Pamiętajcie o nakryciach głowy i odpowiednim nawodnieniu.
18: Pijmy zawsze, można powiedzieć tak, językiem księgowym akonto, żebyśmy nie byli w tak zwanym deficycie płynowym.
16: Podpowiadał ratownik TOPR Rafał Kubacki.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
15: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy, co nowego słychać w pogodzie. Za oknami wciąż bardzo gorąco, a w nocy jutro nad ranem może być burzowo. Uwaga także na porywisty wiatr, stąd ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW. Ma ono obowiązywać od godziny 23. W sobotę też przydadzą się parasole. Synoptycy zapowiadają opady deszczu i wyładowania atmosferyczne. Jutro nieco chłodniej, ale wciąż bardzo ciepło. Okolice 26 na skali. To samo w niedzielę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
20: Piątek, 16. Nie ma lepiej.
21: No może być jeszcze 17.
20: Może być 18.
21: Ale to już wszystko blisko, już weekendzik, już to mamy, już to jest.
20: Piątek, siemanko, witamy.
21: Fukaj, Liwka Enklawa, chcę więcej. Karina Nicińska.
20: Dawid Miązek jeszcze przez godzinkę z wami.
22: Nie zapomnieć, jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Tak mówi ciało w piątek. Same dobre rzeczy. Body Talk, Alf Arben i Rene Miller w RMF Max.
1: A co mówią portfele? Wyobraź sobie, ile kosztuje organizacja Wieczoru Panieńskiego dzisiaj, na ten moment.
0: Aha,
1: 2000
0: no.
1: złotych. No. Ale... od osoby.
0: Grubo. No to więcej niż się czasem w kopercie daje. Ale najgorzej, że jak cię za mocno panieński poniesie, to cię może ślub kosztować. I uwaga.
1: Ale kawalerski to samo.
0: Także uwaga tam dzisiaj w ten weekend, ta.
1: A jak jedziecie teraz tą zgraną ekipą i robicie to Sombr i 12 to 12 specjalnie dla was. Współobrębne to.

0: 10, 9, 8,
1: nie, nie, poczekaj,
0: 7,
1: to jeszcze nie teraz.
0: 6.
1: To jeszcze nie teraz, ale już niedługo. Już bardzo niedługo.
0: Ach, te emocje rosną w studiu RMF Max. Za chwilę zaszeleszczą palmy i kto wie, może ktoś z was zgarnie kasę albo wakacyjne fanty.
1: I może zaszeleszczą pieniądze. Duża gotówka, 15 tysięcy złotych przecież jest skryte
0: finał
1: w naszych kokosach.
0: Finał zabawy Casa de Palma już za chwilę, więc miejcie koniecznie telefony przy sobie.
2: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji. Złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory. A pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
13: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie. RMF Max.
15: RMF Max Bydgoszcz.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Gdyby mnie ktoś teraz zapytał o nastrój, to ja jestem w nastroju do rozdawania pieniędzy. Nie wiem jak ty, Karina.
2: Ja tak samo, no nawet to, bardziej.
1: To dawaj, no, dzwonimy. Mamy nadzieję. Gdyby mnie ktoś teraz zapytał o nastrój, to ja jestem w nastroju do rozdawania pieniędzy. Nie wiem jak ty, Karina.
2: Ja tak samo, no nawet
1: to,
2: bardziej.
1: To dawaj, no, dzwonimy.
2: Mamy nadzieję, że ktoś, kto odbierze za chwilę telefon, będzie chciał ten nagrywać.

0: Mamy już chwilę po 16, a ty jesteś w finale naszej zabawy Casa de Palma.
1: Nie, ja nie wierzę, to chyba jakiś żart.
0: Nie, no serio.
2: Nie żartujemy, wszystko tu jest na poważnie, żebyś widziała, jakie my teraz mamy poważne miny, takie skupione. Wiesz, tu wszystko się dzieje na serio.
0: Ale powiedz, coś podejrzewałaś, no, że może jakiś telefon dzisiaj do ciebie zostanie wykonany, coś, jakaś intuicja, przeczucie?
1: Miałam taką intuicję, ale to po prostu sądziłam, że to może tylko pierwsza myśl, no.
2: Może
1: piątkowa, jak to się mówi.
0: No i widzisz,
1: nigdy nic nie wygrałam, więc tym bardziej.
2: Powiedz jeszcze, czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jestem nauczycielem, pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi, a także jako wychowawca na świetlicy. Praca z dziećmi bardzo mi pomaga, w ogóle jestem szczęśliwa.
2: Fajnie, a teraz masz wakacje, czy złapaliśmy cię właśnie w pracy?
1: Nie, mam właśnie wakacje, jestem w domu, osobiście odpoczywam w tym momencie.
0: No to moja droga, głęboki wdech, wydech i przed tobą tak naprawdę wybór tej palmy, którą za chwilę będziemy potrząsać. Na górze palm są kokosy od 1 do 26 i przed tobą zadanie wybrania tego jednego kokosa.
1: Jaki numerek, tak?
2: Mhm. Od 1 do 26.
1: 24.
0: No dobra, trząśniemy.
2: Mamy go tutaj, proszę bardzo. Kokos numer 24. Dorodny taki wybrałaś sobie, no. Grubszy taki. Dobrze, sprawdzamy, co tam jest w środku. No słuchaj, masz jakieś plany weekendowe?
1: No, miałabym.
0: Zależy, za ile trzeba byłoby dodać. No to moja droga.
1: Dokładnie.
0: Na pewno to będzie taki weekend, w którym spokojnie taką nagrodę będziesz mogła sobie roztrwonić na co tylko chcesz. Bo w kokosie numer 24 mamy dzisiaj dla ciebie
2: 500 zł!
1: No super, bardzo dziękuję.
2: 500 zł, czyli w sam raz na jakiś taki weekendowy wypadzik, może jakaś kolacyjka, może coś, jakaś drobna przyjemność dla siebie. 500 na pewno się nie zmarnuje.
1: Oczywiście, mówiłam do męża, że dzisiaj coś wygram. On mówi tak, a jesteś pewna? Ja mówię, tak czuję.
2: I jak mu teraz będzie łyso? A? Niedowiarek.
0: Będziesz musiała mu mówić, że zawsze masz rację. Cieszysz się?
1: Bardzo. No nigdy nie wygrałam nic, bym pierwsza wygrana.
2: Super. Bardzo się cieszymy, że wygrywasz, że ten pierwszy raz z nami. Pozdrawiamy cię gorąco, miłego weekendu. 500 zł już do ciebie leci.
1: Dziękuję, nie wierzę.
0: Szalej, pa.
1: Pozdrawiam.
2: No, miała być kasa rozdana, jest rozdana kasa, ale chcemy więcej jej rozdać i w poniedziałek będzie ku temu okazja.
0: 15 tysięcy złotych nadal w grze i kto wie, może być wasze już w najbliższy poniedziałek, pod warunkiem, że chwycicie za ten telefon, uwierzycie we własne siły jak Iwona i wyślecie hasło Max pod 7327 za 3,69.
2: A na rmfmax.pl też można, a nawet trzeba wpić.
3: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: pani śpiewa, to mnie się aż takie ciepełko robi tutaj i tam też. R&B w RMF Max.
1: A słuchaj sobie jeszcze RMF Max, jeżeli masz ochotę mieć taki właśnie udany weekend razem z nami. My też oczywiście w weekend na antenie RMF Max będziemy i Dawid Miązek.
0: I Karina Nicińska. Na dziś mówimy wam do widzenia, do usłyszenia i zostawiamy w świetnym towarzystwie, bo za chwilę Filip Kliber
1: i Justyna Burycka po 17 w kanale nadawczym. Trzymajcie
0: i będą
1: się.
0: Bilety do parku rozrywki. Pa!
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Wszystkie lody na patyku w mega promocji 5 plus 5 gratis. Żebra wieprzowe pieczeniowe jedynie 7 zł 99 groszy za kilogram. Twój market zawsze po drodze.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: RMF Max Bydgoszcz, sprawdzamy, co nowego słychać w pogodzie. Za oknami wciąż bardzo gorąco, a w nocy jutro nad ranem może być burzowo. Uwaga także na porywisty wiatr, stąd ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW. Ma ono obowiązywać od godziny 23. W sobotę też przydadzą się parasole. Synoptycy zapowiadają opad deszczu i wyładowania atmosferyczne. Jutro nieco chłodniej, ale wciąż bardzo ciepło. Okolice 26 na skali. To samo w niedzielę.
5: RMF Max.
7: RMF Max Bydgoszcz.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
4: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. 2 sierpnia o 19 popłyniemy z ponadczasowymi piosenkami Anny Jantar. Na Wyspie Młyńskiej wystąpią artyści związani z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. To będzie międzypokoleniowe spotkanie z klasyką popu. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Przeżyjmy te wspomnienia razem. 2 sierpnia, 19, Wyspa Młyńska. Zapraszamy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
11: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. I'm a fireball. Na zegarach 17, tu RMF Max. Rafał Młynarski, witajcie, zapraszam na najnowszy flash. Tragiczne sceny w hiszpańskiej Ceucie. Co najmniej 34 osoby zginęły w czasie prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej. Jak podają hiszpańskie władze, granice nielegalnie przekroczyło już ponad 50 tysięcy osób, a około połowa z nich dobrowolnie wróciła do Maroka. Premier Pedro Sanchez zapowiedział przyspieszenie procedur repatriacyjnych i mówi o naruszeniu integralności terytorialnej Hiszpanii.
4: To jest RMF Max.
3: To już oficjalne. Premier Donald Tusk wyznaczył datę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mieszkańcy pójdą do urn 27 września. Wybory są konieczne po majowym referendum, w którym odwołano dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Chętni do startu mają czas na zgłaszanie kandydatur do 3 września. W popołudniowym fleszu zmieniamy temat. Warszawa znów zatrzyma się na minutę. Jutro punktualnie o 17 w godzinę W zawyją syrenę, a mieszkańcy oddadzą hołd bohaterom powstania warszawskiego.
5: Każdy, kto czeka na ten sygnał godziny W, może sprawdzić wcześniej na mapce, w internecie, gdzie są miejsca pamięci w jego dzielnicy, czy w miejscu, gdzie się będzie znajdował, bo to jest, oczywiście najwięcej ich jest w Śródmieściu, ale one są rozsiane po całej Warszawie, nie tylko w centralnych dzielnicach. I tam będą stali harcerze, wolontariusze i będą rozdawać pamiątkowe wpinki i będą opowiadać o tym miejscu.
3: Mówił Jan Ołdakowski z Muzeum Powstania Warszawskiego. I jeszcze jedna informacja. Od niedzieli w Unii Europejskiej wchodzą w życie kolejne przepisy aktu o sztucznej inteligencji. Oznacza to, że użytkownicy będą musieli być wyraźnie informowani, kiedy rozmawiają z AI, a obrazy, nagrania czy filmy stworzone lub przerobione przez sztuczną inteligencję, w tym deepfake'i, będą musiały być odpowiednio oznaczane. Komisja Europejska zyska też nowe uprawnienia do kontrolowania dostawców takich systemów jak ChatGPT czy Gemini.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
6: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy, jaką pogodę na ten weekend zapowiadają synoptycy. Jutro nad ranem w Bydgoszczy może być deszczowo, a nawet burzowo. Do piątej ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia od IMGW, które dotyczy gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W sobotę także od późnego popołudnia mogą nam się przydać parasole. Tego dnia jednak odpoczniemy od upałów. Na naszych termometrach już nieco poniżej 30 stopni. To samo zresztą w niedzielę. W przyszłym tygodniu mogą powrócić upały.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
7: 4 minuty po godzinie 17 i to, co dzisiaj najczęściej usłyszycie, to...
8: Ale bym poszła spać już.
7: Wejść tu do was na to czwarte piętro.
8: Dokładnie.
7: To jest kanał nadawczy. Mówimy dobry wieczór, Filip Kliber.
8: Justyna Borycka, to jest piątek, już weekend zaczynamy.
7: Zacząłem tak się zastanawiać, czy dobry wieczór to jest w sumie dobre, no bo słońce jeszcze będzie
8: gdzie
7: z nami.
8: Gdzie? Praży jak? Nie wiem, daj spokój. Ale... Fire, fire w RMF Max.
7: Łogie, lecimy.

0: zaginiony członek Black Eyed Peas, Filip Kliber.
1: Black Eyed Peas!
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: 10 minut po godzinie 17. My cały czas jesteśmy grupą, która się nie rozpada i jednocześnie zadajemy wam ważne pytania. Stop! Stop! Ale moment! O czym teraz pomyślałaś?
0: I ja wiem, w sensie oboje wiemy, że z myśleniem dzisiaj może być ciężko.
1: No, bo czacha dymi.
0: Przy tych temperaturach. Nam też jest ciężko, więc wybaczcie od razu, jak będziemy się gdzieś tam potykać po drodze.
1: Tak.
0: Ale ważne jest to, żebyście napisali, o czym teraz myślicie, bo jak nie napiszecie, no to 4 wejściówki do parku rozrywki za to, że zgarnie ktoś inny.
1: Więc teraz wejdź na Messenger RMF Max, napisz nam, o czym teraz pomyślałaś i zawal, co nie. Walka będzie gorąca. Ja się

0: żeby jeszcze cieplej było, to podkręcamy atmosferę. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine na 20 minut po godzinie 17. Tymczasem okazuje się, że nasz polski Bałtyk ma więcej czerwonych flag niż dwójbyły, ponieważ na 25 kąpieliskach wzdłuż Bałtyku okazuje się, że jest zakaz kąpieli, są sinice, bakterie, ludzie, czego tam nie ma tak
1: czego
0: naprawdę.
1: Czego tam nie ma? No słuchajcie, może i może nadal zimne i może by się weszło, ale przynajmniej nie można.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Ale jaka ona jest fajna, ale jak ona fajnie śpiewa. Mam dla was mega premierę tego tygodnia. Zalia, Tylko kochaj mnie. I oczywiście głosuj na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.
5: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Biberexa i David Guetta to Sad Girls.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Jest 17.34 i czas porozmawiać o tym, co będziecie robili jutro o 9 rano, bo jutro o godzinie 9 Polska gra ze Słowenią w Lidze Narodów. Chodzi o siatkówkę oczywiście, więc jutro siadamy, kibicujemy.
0: Tak jest, finał Ligi Narodów przed nami i ja wiem, że pewnie byście chcieli jeszcze pospać w sobotę o 9, ale nie warto. To jest super pora, jeszcze będzie taka temperatura, że można się nie spocić od siedzenia przed telewizorem.

0: Reklama.
1: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: Wiemy, co jest ekstra.
3: To tego się słucha.
4: To jest hitem.
5: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.
4: RMF Max Bydgoszcz, sprawdzamy jaką pogodę na ten weekend zapowiadają synoptycy. Jutro nad ranem w Bydgoszczy może być deszczowo, a nawet burzowo. Do piątej ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia od IMGW, które dotyczy gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W sobotę także od późnego popołudnia mogą nam się przydać parasole. Tego dnia jednak odpoczniemy od upałów. Na naszych termometrach już nieco poniżej 30 stopni. To samo zresztą w niedzielę. W przyszłym tygodniu mogą powrócić upały.

0: Dawid Podsiadło już posprzątał na błysk w RMF Max, ale Kuba tutaj zaraz pozamiata, a co?
1: A dlaczego ma nie pozamiatać?
2: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
0: Wiemy, że z myśleniem i z mówieniem może być dzisiaj ciężko, bo temperatura nie pomaga, ale Kuba sformułował naprawdę wspaniałą myśl. Kuba, o czym myślałeś, jak pytaliśmy, o czym myślisz?
3: Cześć, mucha wleciała mi do auta i tak myślę, porwałem ją, czy za darmo przewiozłem i wyszedłem na frajera.
0: I co, powiedziała ci? Jedzie
3: nie,
0: jeszcze
3: nie odpowiedziała.
0: Z tobą,
3: dojechaliśmy pod pracę, wyleciała i kompletnie nic nie odpowiedziała.
1: A, bo to z tymi muchami tak jest, wiesz, one wlatują tymi skrzydłami i ci zamoczą w głowie. Zamoczą w głowie? Trzeba dobrze, czy ja to powiedziałem na głos?
0: Widzę, że Filip już też tak jakby lekko udarowo.
1: To jest ta temperatura.
0: Ale spokojnie, to jest ta temperatura. No mamy nadzieję przynajmniej, że mucha w klimie dzięki tobie też może pożyć dłużej, prawda? Bo jakby, jak już ją podwiozłeś, to...
3: Pewnie, myślę, że wykorzystała sytuację.
0: Dokładnie.
1: I Kuba, ty też wykorzystałeś przy okazji muchę do wygrania 4 biletów do Energylandii, które wędrują do ciebie i będziesz już niedługo jeździł na Hyperionie i będziesz mógł poczuć się jak mucha w twoim samochodzie, bo jedziesz zupełnie za darmo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: reklama.
1: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tryb wakacyjny w salonach Homoda i Jayku Plichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Homoda i Jayku dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Homoda i Jayku Plichta. Bydgoszcz, Fordońska 260. Plichta.homoda.jayku.pl.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
1: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: Przed nami bardzo ciepła noc w Bydgoszczy, 22-21 stopni, zachmurzenia, gdzieniegdzie może przelotnie popadać deszcz. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to będziemy mieli wszystko. Będziemy mieli zachmurzenia, częściowe zachmurzenia, pełne słońce, no i pod koniec dnia wyładowania atmosferyczne z piorunami. Dlatego musicie na siebie uważać. Temperaturowo maksymalnie 25 stopni, biometr powinien być korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
2: Minutka po 18. Mamy nadzieję, że większość z was ma już weekend, a jak nie, to spoko, my też jesteśmy w pracy i jest całkiem fajnie, nie?
3: Mówimy wam siemano, Filip Kliber.
2: Justyna Borycka, cześć.
3: Max. I żeby weekend mijał jeszcze milej. Shakira i Birdie Boy, daj.

0: To jest po prostu pełen chill. Dancing in the Moonlight. Hicior dobrze znany, ale w nowej wersji to Jubel.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Jest 10 minut po godzinie 18. My mamy dla was nowości. To premierę właściwie w RMF Max. Bo ostatnio, ostatnio dzwoniliśmy, nie? Do niego.
0: Kto słuchał kanału nadawczego we wtorek, ten może pamięta, że dzwoniliśmy do PZ-a w sprawie jego nowego numeru, którego premiera właśnie dziś, ale PZ powiedział tak.
3: Siemanko, tu PZ. Dzięki za telefon, ale nie mogę teraz gadać. Za to mam dla ciebie fragment mojego nowego singla. Sprawdzaj.
2: Fajnie, tak, no, dzięki tak, no to... NK za jakość, nie?
0: To brzmiało generalnie jak granie na czekanie, ale dziś jest ten dzień. Dziś jest piątek i to jest czas na premierę nowego numeru PZ-a.
2: PZ naprawdę zaskoczył, PZ zrobił coś, co jak zwykle PZ robi, czyli po prostu zaskakuje. Bimelo i numery bez nas nie znaczą nic. Posłuchajcie.
1: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.
4: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: Somber śpiewa dzisiaj mniej więcej w takim tempie, w jakim ja myślę. My body isn't ready for MF Max. Tak, wiecie, żeby sobie trochę zwolnić jeszcze. Piątek, trochę trzeba wyhamować po pracy, zanim weekend się na dobre rozkręci. 19 po 6 w RMF Max.
1: Moi drodzy, on wrócił.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: I teraz pewnie zastanawiacie się, kto wrócił.
0: Kto?
1: A wrócił Choroskoń. Moi drodzy, jeżeli chcecie poznać swoją przyszłość, to Choroskoń może wam tę przyszłość przekazać.
0: Przepowiedzieć.
1: Może, bo ma takie możliwości.
0: Przedstawić, tak? No, uznaliśmy, że piątek to jest dobry moment, żeby zawierzyć to, co widzicie przed sobą, Choroskoniowi, który być może powie wam coś o was. Być może o tym, co was czeka w ten weekend, w najbliższej przyszłości, za 5 lat. Nie wiemy. Zobaczymy. Choroskoń powie, ale żeby w ogóle mógł coś powiedzieć na wasz temat?
1: Mhm, tak, bo Choroskoń nie wróży z kart, bo kopytami nie potrafi ich przewracać.
0: Tak, ma po prostu za duże kopyta są.
1: Nagraj głosówkę na Messengera RMF Max. Co widzisz dookoła siebie?
0: Przed sobą może, tak żeby tak konkretniej.
1: Przed sobą nagraj.
0: Co widzisz teraz przed sobą? Można też wysłać zdjęcie, jakby ktoś chciał.
1: Można.
0: Głosówka albo zdjęcie RMF Max. Messenger, tutaj daj znać. Co widzisz przed sobą?

0: Moving to the Sun, ale to nie jest najważniejsze o 18.30.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Choroskoń wrócił. Choroskoń wrócił i wróży dalej.
2: Powitajcie go serdecznie, bo choroskoń specjalnie w ten piątek pojawił się, żeby wywróżyć wam przedweekendową przyszłość z tego, co widzicie aktualnie przed sobą.
0: Na przykład choroskoń zaraz powróży Danielowi.
3: Robię klimatyzację. Czy ten taki, jak to się fachowo nazywa, rękaw czy coś. No i to widzę przed sobą teraz, bo to robię.
0: Super, że to widzisz, Daniel. Natomiast jednocześnie choroskoń nie ma dobrych wiadomości. Choroskoń wyczuwa niezadowolenie klienta, ponieważ rękaw jest za krótki, ponieważ w lato rękaw jest krótki.
2: Dostaliśmy też wiadomość od Karoliny, która wysłała nam zdjęcie z wiadomością: widzę przed sobą jakieś wróżby w sosie jagodowym, ze śmietaną, tylko nie bardzo umiem rozczytać tę wróżbę. Czy choroskoń pomoże?
0: Co choroskoń widzi?
2: No tutaj choroskoń widzi zdecydowanie sok po jagodach ze śmietaną, czyli pierogi były jedzone pyszne. I tutaj ta śmietana w tym sosie jagodowym układa się w literę T, które choroskoń odczytuje jako tak. Więc Karolina, powiedz tak, jeśli ktoś do ciebie zadzwoni, zaprosi cię dzisiaj na grilla, na imprezę. Nie tak. Wahaj się, powiedz tak.
0: Ale wpłynęło jeszcze do choroskonia zgłoszenie od Kuby w sprawie przepowiadania swojej przyszłości.
4: Widzę przed sobą pistacje, orzeszki ziemne, orzeszki długo prażone, całą ladę czekolady.
0: Choroskoniu?
2: Tak. Już go mam, już mi powiedział.
0: A mówi tak? On ci mówi?
2: Okay. Na ucho mi mówi. Jeśli właśnie widzisz przed sobą orzeszki ziemne, nie jest to przypadek. To znak od wszechstajni. W najbliższych dniach czeka cię pewne spotkanie, którego nie powinieneś unikać, bo ta osoba może wydać się trochę napuchnięta jak po orzeszkach, ale wszystko z nią w porządku.
0: Bo miała uczulenie.
2: Tak.
0: A ty jej dałeś orzeszki. Natomiast choroskoń jeszcze, który akurat Borynie coś szepnął do ucha, mnie polizał i powiedział mi, że...
2: Bicie cię polizał.
0: Wieczorem nastąpi zwrot. Cały czas możecie wysyłać zdjęcia do choroskonia. Możecie opisywać głosówki, co przed sobą widzicie. Choroskoń wam powróży.
2: Choroskoń jeszcze wróci w tej godzinie, więc słuchajcie uważnie RMF Max i głosówki przyjmujemy na Messengerze.
0: Piękny koń, ja powróżyć.

0: świetnie, że o 18.38 jesteście z nami, ponieważ do naszego studia zawitał wyjątkowy gość. Gość, który się nazywa Horoskoń.
1: Horoskoń przepowiada waszą przyszłość na podstawie tego, co aktualnie widzicie przed sobą. Mamy kolejne zgłoszenia. Jest ich dużo ogólnie.
2: Widzę przed sobą kombajn jadący na piękne pole, a za nim kilometrowy korek. I zastanawiam się, kiedy dotrę do domu.
0: Kamilo, przede wszystkim świetnie, że się zgłaszasz z tym do Horoskonia, natomiast to nie jest kombajn, to jest końbajn.
1: Końbajn na konie mechaniczne. Horoskoń mówi, że ten kombajn, który teraz widzisz, końbajn. Zwiastuje obfite zbiory szczęścia, a korek przypomina, że cierpliwość jest jak marchewka. Niby zwyczajna, ale dla konia nie.
0: Max. Można się zgłaszać do Horoskonia. Nagrywajcie głosówki. Co przed sobą widzicie?
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media

0: Expert i na mediaexpert.pl. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: Cii, to nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: mgmotor.pl. Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.

0: 6.1 FM.
1: Przed nami bardzo ciepła noc w Bydgoszczy, 22-21 stopni, zachmurzenia, gdzieniegdzie może przelotnie popadać deszcz. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to będziemy mieli wszystko. Będziemy mieli zachmurzenia, częściowe zachmurzenia, pełne słońce, no i pod koniec dnia wyładowania atmosferyczne z piorunami. Dlatego musicie na siebie uważać. Temperaturowo maksymalnie 25 stopni. Biometr powinien być korzystny.

0: Jakby zawsze tam był.
1: Jakby on to słyszał.
0: W tej piosence. Zawsze, on zawsze tam był.
1: On ma dobry słuch. Zapytacie się, kto? Horoskoń.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: Horoskoń dostał na Messengera RMF Max, do którego daliśmy mu dzisiaj dostęp, ale musieliśmy też mu pomagać w obsłudze, ponieważ te kopyta jednak...
0: No.
1: I cały czas wsadzał pysk w monitor i musieliśmy mu pomóc, bo oblizał. Nieważne, nie wnikajmy w szczegóły. Po prostu to jest Horoskoń. I wiele dostaliśmy od was zdjęć drogi, między innymi Michał, Asia, Bartek wysłali nam zdjęcie drogi, że widzą przed sobą.
0: Nie miej klapek na oczach, mówi Horoskoń. Patrz szeroko na możliwości, które rozpościerają się na horyzoncie.
1: Tak.
0: Końskie gwiazdy już trzymają za ciebie kopyta.
1: A poza tym Horoskoń się cieszy, że jedziesz samochodem, a nie na nim. Horoskoń naprawdę wam sprzyja szerokości.
0: Tak jest. Mamy jeszcze grilla.
1: Grilla, tak, grilla.
0: Zdjęcie dużo grilla. Z was grilla ma, tak.
1: Na przykład Borys ma zdjęcie grillującej ekipy, są dzieci w basenie, jest trampolina w tle. I tutaj trzeba zachować ostrożność. Trzeba zachować ostrożność, żeby nie skończyć piątku z kopytami do góry.
2: Hity na maksa. Hity na maksa. Max.
0: Jeszcze szybciutko, słuchajcie, mamy zdjęcie odkurzacza. Tutaj trzeba prychnąć na konwenansę i odpocząć, bo jest już piątek po prostu.
1: I przy okazji,
0: przestać sprzątać.
1: Ale my też przy okazji dajemy Horoskoniowi odpocząć, no bo przecież musi odpocząć w końcu.
0: Tak, to nie
1: jesteśmy nad morskim okiem, nie?

0: Reklama.
1: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
8: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
9: WSAiB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAiB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAiB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAiB.pl.
0: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi to na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Dzisiejsza noc w Bydgoszczy będzie naprawdę ciepła, na termometrach nawet 22 stopnie Celsjusza. To już są tropikalne wartości. Jeśli chodzi o zachmurzenia, te pojawią się na pewno w nocy. Gwiazdy nie będą za bardzo widoczne. Gdzieniegdzie też może przelotnie popadać deszcz, więc ogródka nie trzeba będzie podlewać. Jutrzejszy dzień z zachmurzeniami całościowymi, później dopiero się lekko przejaśni i odwiedzi nas na chwilę słońce. 25 stopni maksymalnie pod koniec dnia wyładowania atmosfery.
5: Ale halo, co ty myślałeś? Co ty myślałaś, że kanał nadawczy to już się skończył?
6: Gdzie? Nie!
5: Kanał się rozkręca. Filip Kliber.
6: Justyna Borycka, jesteśmy z wami tutaj jeszcze do 20 i gramy bęgery.
5: Lumix, self-power, może być?
6: Może być,
5: dawaj. Może być, dziękować.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jeżeli chcecie więcej, tak jak Fuka i Liwka, to trafiliście w najlepsze możliwe miejsce. Boże, to temperatura.
1: Ten upał.
0: Bo tutaj więcej hitów na maksa. O!
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: I są też nowości. I to są premierowe nowości, które sprawią, że jednak trochę myślami wrócicie do gimnazjum, albo podstawówki, albo liceum, kiedy był na lekcjach język niemiecki, bo nowy numer, który dzisiaj gramy dla was w RMF Max, nazywa się Gut Genug i to jest remix ze Skeptą wiralowego niemieckiego hitu od Blumengarten i Kitschkrieg.
0: No bo co myślicie, że po niemiecku to tylko Rammstein? Absolutnie nie. Mamy dla was nowości również po niemiecku, więc zróbcie RMF Max głośniej, premierowo. Gut Genug.
2: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: Drakula o tej porze, to też już powoli wychodzi, bo zaczyna być trochę chłodniej na zewnątrz. Jest 18 minut po godzinie 19, temperatury celowo nie mówimy, bo ona jest po prostu za wysoka. Za to jest również gorąco w naszym studiu, ponieważ zastanawiamy się, czym można promować Polskę, żeby Polska górą, nie? Żeby była.
1: Po prostu chcielibyśmy pomóc nowej pani ekspertce, profesor Barbara Mróz-Gorgoń, ekspertka do spraw marketingu i budowania wizerunku. Mhm. Właśnie została nową pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska. No czyli mamy swojego PR menedżera jako kraj. W sensie Polska ma swojego PR menedżera.
0: Polska góro, po prostu. Tak. Więc teraz czas, żebyśmy my jako ekipa RMF Max pomogli. My wszyscy. Nagrajcie głosówkę, czym Polska się może pochwalić za granicą.
1: Tak jak kojarzycie, wiecie, w internecie to takie zdjęcia, gdzie są wszystkie twarze najznamienitszych Polaków. Pudzian. Dokładnie. To jest jeden ze sposobów, ale może znacie też inny. Messenger RMF Max, tutaj przyjmujemy głosówki. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Ale jaka ona jest fajna, ale jak ona fajnie śpiewa. Mam dla was mega premierę tego tygodnia. Zalia, tylko kochaj mnie. I oczywiście głosuj na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Na wieczorne jazdy samochodem najlepsze RMF Max to Ride It 19.30.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: I to jest piękny moment, żeby pochwalić się tym, co u nas dobrego.
0: Co
2: bo
0: polskie?
2: Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że jest nowo utworzone stanowisko eksperta do spraw promocji Polski jako marki, czyli Polska ma swojego PR menedżera. No i zastanawiamy się, jak tutaj pomóc, czym promować, o czym byście pomyśleli.
0: Na przykład Adam by chciał bardzo pochwalić za granicą jedną wyjątkową rzecz.
3: Jako Polacy możemy się pochwalić, że mamy nasz bigos.
0: Tylko jak to po angielsku powiedzieć?
2: Bee Gees?
0: Bee Gees? Max. Niezłe to macie Bee Gees.

0: Robin Schulz i Barbs to Better Times w RMF Max, prawie za 28. Uważajcie na siebie w te upały, ale też uważajcie z klimą, bo jak się przesadzi z klimą, to może zacząć gardło boleć. Ja na przykład czuję, że coś się u mnie dzieje już.
1: No właśnie miałem pytać, czy coś wiesz o tym?
0: Coś wiem chyba. Coś nie coś potrafię, no.
1: Za chwilę prognoza pogody dla tych, którzy klimatyzację lubią i tych, którzy nie lubią.
2: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert.

0: Expert i na mediaexpert.pl.
1: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Dzisiejsza noc w Bydgoszczy będzie naprawdę ciepła, na termometrach nawet 22 stopnie Celsjusza. To już są tropikalne wartości. Jeśli chodzi o zachmurzenia, te pojawią się na pewno w nocy. Gwiazdy nie będą za bardzo widoczne. Gdzieniegdzie też może przelotnie popadać deszcz, więc ogródka nie trzeba będzie podlewać. Jutrzejszy dzień z zachmurzeniami całościowymi, później dopiero się lekko przejaśni i odwiedzi nas na chwilę słońce. 25 stopni maksymalnie pod koniec dnia wyładowania atmosfery.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: dobra, wydaje mi się, że wybraliśmy naprawdę wystarczająco patetyczny numer, żeby zakończyć naszą prawie dwutygodniową przygodę wspólną w kanale nadawczym. To było celowo, bo to jest nasz last dance. My się dzisiaj z Filipkiem żegnamy. Od poniedziałku Filip wraca na poranek. Ja zostaję tutaj z Michałem Siwkiem, który wróci po urlopie.
1: No, może w końcu coś opowie, jak było na tym urlopie, nie?
0: Nie będziemy się pewnie lubić, no.
1: Ciepło, no.
0: Zobaczymy.
1: No,
0: wy też zobaczcie i bądźcie z nami. Oczywiście też przez cały weekend w RMF Max. A teraz to już w ogóle zapraszamy na imprezę. Będzie się działo także po 20.
1: I możecie teraz posłuchać jeszcze, gdzie można się dzisiaj pobawić, jeżeli niekoniecznie bawicie się w domu, więc posłuchajcie RMF Max. Filip Kliber.
0: Justyna Borycka. Dzięki za dziś. Cześć.
1: Dzięki. RMF Max.
2: Czas na Tour de Club, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń tego weekendu w naszym regionie. To RMF Max Bydgoszcz, Piotr Ambroży, zapraszam. Jeśli chcecie mieć pewny klubowy wieczór, to Antena Club w Bydgoszczy zaprasza Was od godziny 21. Na scenie pojawi się m.in. DJ Luki i Nika, serwując największe muzyczne hity i energetyczne brzmienia, które porwą do tańca i do białego rana. Jeśli nie macie jeszcze planów, to musicie pojawić się w Antena Club w Bydgoszczy. Start od 20. A teraz coś zupełnie innego. Również w sobotę od godziny 10 rusza pierwsze spotkanie tegorocznego cyklu Zostań turystą w swoim mieście. To doskonała okazja, by spojrzeć na Bydgoszcz z zupełnie innej perspektywy i poznać jej fascynującą historię. Uczestników przez miasto poprowadzi Robert Grochowski, który opowie o tym, jak na przestrzeni wieków toczono walki o Bydgoszcz i jakie wydarzenia ukształtowały jej losy. Zbiórka 10 przy makiecie Zamku Bydgoskiego.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
10: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: I po reklamie.

Piąteczek, kolejny na wakacjach i ostatni w lipcu i czas, na który czekaliśmy, czyli nasz wspólny wieczór. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max, a zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hobbens. Dzisiaj będzie dużo fajnych nowości. Wróci na przykład ekipa Clean Bandit, będzie też premierowo, trensowo Armin van Buuren i Fischer jeszcze w tej godzinie, a zestawienie otwierają nam dzisiaj Moonlight i Fordo Alabama.

0: Staty w numerze I Like. Ja nie wiem, dlaczego nie ma go jeszcze w zestawieniu. Może po weekendzie głosujecie na rmfmax.pl. Więcej takiej nuty, takich petard także po 21 w naszym Max Party na wakacjach. No teraz też bardzo imprezowa, jak najbardziej wakacyjna. Bledka, tak śpiewa dzisiaj dziewiątka. Tańcz! RMF Max.
1: RMF Max. Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. 9.

Ogień, ogień, jest ogień. Był na miejscu ósmym Shimza, Arko. Shimza to mistrz takiej muzyki, takiego gatunku, czyli Afro House'ów. Teraz kolejna wakacyjna premiera w RMF Max. Dzisiaj mam dla was dużo nowej nuty. Wróci Żabson, będzie także Sentino z Żabsonem. To przed wami wieczorowo, piątkowo, ale teraz nowość od Brytyjczyków. Clean Bandit polecają nam ten beat. I don't wanna hurt you.

0: numer, który zabrałbym na plażę i zatańczył może w parze. Pasuje na jedno i drugie. DJ Goya, Jason Derulo, Mitch i Co na weekendowe, piątkowe, wakacyjne tańce. Może boso tak akurat wieczorowo. Zostańcie z RMF Max, odliczamy najważniejsze hity na wakacjach i za chwilę Bauza, ich Magnetic. Całkiem niedawno nasza jedynka listy Hot Bands będzie też nowość od Meduzy.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Studiujesz albo kończysz naukę?
6: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
5: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
6: To Eurotipy.
5: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
6: Zaliczyć kursy, praktyki?
5: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
6: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl.
5: Albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
6: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Jest weekend, no jest taneczna nowość Meduza, na razie w poczekalni listy Hobbens. Takie soczyste bity na wakacjach. Ja wiem, że środek wakacji tak naprawdę. Może jeszcze o tym nie myślicie, ale słuchajcie, teraz będzie trochę o Kevinie. Otóż Macaulay Culkin, czyli aktor, który zagrał Kevina, potwierdza, że są tam prowadzone jakieś rozmowy na temat kolejnej części. Taki już duży Kevin, nie wiem czy koniecznie sam w domu, pewnie. Coś tam się szykuje. Na razie nie szykujemy się, nie myślimy jeszcze o choince. Zostajemy przy wakacyjnych klimatach. No i tutaj też wakacyjnie Gipsy, Kukon i Jonatan. Pierwsza piątka listy Hobbensy, ty masz.

0: Tworzy, miesza, Fisher, jego nowość What a Life. Więcej takiego bitu po 21:00. Jesteście wszyscy zaproszeni na nasze wakacyjne Max Party. Za chwilę też na party na drugim Hurzel, Moving to the Sun. Pytanie, kto będzie najlepszy na liście Hop Bence, to przed wami. A pierwszą trójkę otwiera Kid Laroi, już tak wysoko, z Kelani w remiksie Girls.
1: Max numer 3.

puścili tego gina z butelki i rozgościł się w poczekalni listy Hobbent, to Per Gin. Wpada w ucho, prawda? Przynajmniej refren. Sama. Kto lubi, kto głosuje, zapraszam piątkowo, weekendowo, rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Kid Laroi i Kelani, Girls, dwójka, Hurzel i Ultra na te Moving to the Sun. A kto rządzi na szczycie? No, piłka już schowana, ale my jesteśmy wciąż na murawie. Shakira to hit nie tylko mundialowy, ale także wakacyjny, imprezowy, wraca na szczyty listy Hobbent. Daj, daj. RMF Max. RMF Max. One. One. One.

0: Let's go, Shakira, Burna Boy, powrót na miejsce pierwsze listy. Hop Benz, zostańcie z RMF Max. Za chwilę startujemy nasze wakacyjne Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na Tour de Club, to RMF Max Bydgoszcz, Piotr Ambroży, zapraszam. Już w sobotę Fabryka Lloyda w Bydgoszczy zaprasza na Summer Disco, czyli największą plenerową potańcówkę w klimacie lat 80. i 90. Zabawa odbędzie się pod zadaszonym patio, a o muzyczną atmosferę zadba DJ Quattro. Serwuje na pewno największe przeboje tamtych dekad. W programie hity takich gwiazd jak Britney Spears, Madonna czy Depeche Mode. Organizatorzy zachęcają też do założenia strojów inspirowanych latami 80. i 90. Musicie tam być, żeby ten wieczór był po prostu niezapomniany. To wszystko w sobotę, więc Fabryka Lloyda jest wasza. Przypominam, że jeszcze tylko jutro będzie dostępny letni kiermasz winyli w Focusie. Miejsce, w którym znajdziecie oczywiście winyle, płyty CD z różnego rodzaju muzyką, ale przede wszystkim to też okazja, żeby odkryć nowe wydawnictwa i poznać ludzi tak zajaranych muzyką jak wy.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
8: Zgarniasz 5.

0: 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
6: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
10: I po reklamie.

Trzeba patrzeć w niebo, może będą jakieś fajerwerki. Katy Perry i jej fajerwerki na koniec pierwszego party zestawu w piątkowym Max Party, a jak nie fajerwerki, to na pewno spadające gwiazdy. No trzeba podziwiać piękne wakacyjne niebo, jeżeli tylko będziecie mieli okazję, do czego was zachęcamy. No i nie odchodźcie daleko, bo u nas będą się działy imprezowe rzeczy. Przemek Grabowski i DJ Rafmix z wami, a kolejny set otwiera Żabson, Hellfield i Sentino. No to lecimy na imprezę do Sopotu.

0: Taki klasyk w naszym wakacyjnym Max Party. Usher i jego DJ Garas Fallen in Love. Usher to taki wokalista, który umiejętnie łączy R&B i elementy imprezowe. I jeszcze raz przypomnimy sekret jego formy po tylu latach. Przede wszystkim nie robimy sobie już kolacji po 20. Słyszeliście? No to o tej porze już za późno. Spalamy teraz kalorie, bo w naszym kolejnym secie m.in. Kygo wróci także Alesso.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
9: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
5: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: kocie ruchy, jak ona tańczy. Na pewno widzieliście występy Zary Larsson na festiwalu Open Air w tym roku. Kto tak spróbuje, kto tak potrafi, tutaj Zara dla Alesso i Wet. To jest nasze piątkowe Max Party i czas na kolejną klubową, trensową tym razem premierę. Haro, ha, ha, halo, halo, zróbcie głośniej. Zbierają się wszyscy fani trensu, w szczególności członkowie polskiej Trance Family. No i trwały tutaj dyskusje, Graba i Rafmix. Spieraliśmy się, kto jest królem trensu. Rafmix twierdzi, że Tiesto. No rzeczywiście, Tiesto ostatnio wraca do trensu, ale może był tym królem kiedyś, a do dzisiaj pozostaje nim na pewno Armin van Buuren i zdania nie zmienię. Armin i Sasha premierowo w RMF Max. Everlasting.
1: And now, ladies and gentlemen,

0: Z wami dzisiaj wieczorem przy piątku w RMF Max, Axwell i jego nowość Whatever Turns You On. My też się dopiero rozkręcamy, napędzamy. Najlepsze przed wami w piątkowy wieczór. Wrócimy też trochę do klasyki. Kto pamięta Destination Calabria? Alex Gaudino w naszym kolejnym secie. Będzie też nowość od Aloka z Jennifer Lopez, która przecież świętuje swoje 57. urodziny. No taka gwiazda to świętuje, wiecie, no nie jeden dzień, ale przynajmniej przez tydzień będzie ich nowość Everything Is Fine.
1: Czas na Tour de Club, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń tego weekendu w naszym regionie. To RMF Max Bydgoszcz, Piotr Ambroży, zapraszam. Jeśli chcecie mieć pewny klubowy wieczór, to Antena Club w Bydgoszczy zaprasza was od godziny 21. Na scenie pojawi się m.in. DJ Luki i Nika, serwując największe muzyczne hity i energetyczne brzmienia, które porwą do tańca i do białego rana. Jeśli nie macie jeszcze planów, to musicie pojawić się w Antena Club w Bydgoszczy. Start od 21. A teraz coś zupełnie innego. Również w sobotę od godziny 10 rusza pierwsze spotkanie tegorocznego cyklu Zostań turystą w swoim mieście. To doskonała okazja, by spojrzeć na Bydgoszcz z zupełnie innej perspektywy i poznać jej fascynującą historię. Uczestników przez miasto poprowadzi Robert Grochowski, który opowie o tym, jak na przestrzeni wieków toczono walki o Bydgoszcz i jakie wydarzenia ukształtowały jej losy. Zbiórka 10 przy makiecie Zamku Bydgoskiego.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
8: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
9: Zgarniasz
8: 15 tysięcy złotych!
10: Ja nie mogę!
8: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
13: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
12: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
13: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
12: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
13: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
12: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
13: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
19: Na słowo.
20: Na metę.
21: Kamperem.
22: Bez granic.
23: Na lody.
24: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Rafmix w trakcie tego numeru to tak powiedział, że kiedyś to było, chyba mu taką koszulkę załatwię, tak, rzeczywiście było, przypomniane, zagrane, taki klasyk od Alexa Gaudino, to producent aktywny aż do dzisiaj, niezapomniane Destination Calabria, będą takie petardy i nowości, bo dzisiaj to też jest, tak, dzisiaj też są czasy, witajcie po 22, to jest nasz imprezowy czas, Przemek Grybowski, DJ Rafmix i kolejny set otwieramy świeżym bitem, to Levi w numerze Undone.

Low, i wszyscy w dół i później w górę. Flowrider i mistrz autotuna T-Pain. Co to jest ten autotune? No to taki przycisk, prawda? Taka aplikacja, taki skrót sobie włączysz i możesz śpiewać. Każdy śpiewać może trochę lepiej, trochę gorzej. Zostańcie z RMF Max, bo w kolejnym secie w Max Party przy piątku mega klasyk Sick Bromance to tak naprawdę Avicii, który początkowo podpisywał się przecież jako Timberg. Wrócimy do jego muzyki.

Dua Lipa to już chyba skończyła ten swój miesiąc miodowy, prawda? No chyba jej wystarczy tego wolnego. Czekamy na nowości przed chwilą w numerze Physical. To jest RMF Max na wakacjach. Za chwilę klasyk Faithless, ale podkręcony ostatnio Faithless i Bibi Rexa New Religion. Teraz kolejny house'owy klasyk, który wrócił po latach i cały świat tańczy zupełnie tak, jakby to była nowość, bo numer pięknie się zestarzał i wciąż można słuchać z wielką przyjemnością. To DJ Armand Van Helden otwiera nasz kolejny set. Taka petarda w RMF Max. I want your soul.

Powtórzmy to, powtórzymy, obiecuję. Martin Garrix i Ed Sheeran razem na naszym piątkowym Max Party. Teraz impreza na jachcie. Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście, ale Tiesto chwali się, jak spędza wolny czas. To nie jest jakaś taka mała łódeczka, którą można popływać na Mazurach. To nie jest jachcik, to nie jest jacht, to jest mega jacht. Przeogromny, przedrogi. Ciekawe, ile kosztuje zatankowanie takiej łajby. No i ciekawe, czy Tiesto czasami łapie za ster. Tiesto pozdrawia ze swojego mega ekskluzywnego jachtu. Myślę, że wszyscy koledzy z branży muzyki klubowej bardzo mu zazdroszczą. No jak nie, jak tak, tylko się nie przyznają. Tiesto teraz w RMF Max, jego Lay Low.

0: Nasza kolejna nowość, która czeka na wasze wakacyjne głosy na liście Hopbency też, to Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. Nie, to nie ostatni dzień lata, może ostatni dzień lipca, to tak, ale przed nami jeszcze mnóstwo wrażeń, no i jeszcze dobrego bitu w Max Party przy piątku. Wróci Robin Schulz. Wrócimy też do jednej z pierwszych produkcji Calvina Harrisa. Jak myślicie, o który kawałek chodzi?
1: Reklama.
2: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
3: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
2: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

I to właśnie ten numer, jeden z pierwszych wielkich hitów od Calvina Harrisa, do którego cały świat tańczy aż do dziś. I'm Not Alone, chociaż wcześniej były jeszcze inne produkcje, na przykład Acceptable in the 80s. No i był taki czas, kiedy Calvin Harris sam nawijał, śpiewał w swoich produkcjach i tutaj też słychać było jego głos. No właśnie tym bitem Calvin zakończył swój set na festiwalu Tomorrowland. Podobno był jakiś taki zniesmaczony, niezadowolony, rzeczywiście miał tam trochę kwaśną minę. A co w naszym Max Party przy piątku? Kolejna nowość teraz. Yearbox wraca w numerze Babylon.

w RMF Max. Teraz coś dla fanów lodów. Zrobiło się ciepło ostatnio, wiadomo, jak lato, jak wysokie temperatury, muszą być lody, ale wiecie, gdzie są mistrzami lodów? Wiadomo, że we Włoszech też, ale również w Japonii, bo oni tam mają różne gadżety, różne automaty, różne dziwne wynalazki. Mają też także automaty, które sprzedają lody schłodzone do takiej temperatury, dzięki której nie topią się nawet przez kilka minut. Zabierasz sobie takiego lodzika i zdążysz dojść do plaży i jeszcze nawet się poopalać. Pozdrawiamy tych, którzy jutro wybierają się na opalanie, teraz na imprezowanie. Justa Jagstyle i Yon Remix Turn the Lights Off w RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec. To

chce więcej, to Fuka i Lipka i Enklawa w naszym piątkowym Max Party. Mamy kolejne wiadomości z nadmorza, także naszego bałtyckiego. No, zrobiło się cieplej ostatnio, w końcu można było poplażować, ale słuchajcie, są też badania, które pokazują, że zapach morskiego powietrza pomaga wielu osobom szybciej się wyciszyć. A co zrobić, jeżeli ma się daleko do plaży? Naprawdę daleko, daleko. No wiecie, Rafmix sugeruje, że są takie odświeżacze powietrza, a la morska bryza. Okej, ale proszę tego akurat za mocno i za dużo nie wąchać, żeby nie było, że w głowie się zakręci. A kto zakręci teraz u nas w Max Party? Za chwilę Jax Jones, teraz topiki Becky G w RMF Max. No sorry, papi.

Takie rzeczy robi w Max Party nasz DJ Raf Mix. Trochę White'a, trochę Lukasa i Steve'a. To coś i Too Good. Takie bity macie u nas na wakacjach. No to za chwilę bardzo plażowo DJ Goya i Jason Derulo, Michiko. Teraz Rita Ora. Gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie, po prostu anywhere.

Ale Farben wygrał ostatnio nasze przebojowe bingo. Wrócił na miejsce pierwsze listy Hobbensy w tym tygodniu, właśnie w tym numerze Body Talk. I właśnie tak przebojowo kończymy piątkową edycję Max Party na wakacjach. Zamykamy lipiec, otwieramy sierpień. Jutro też będziemy tańczyć wieczorowo. Dziękujemy za dzisiaj, Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Czekamy też na wasze pomysły, propozycje, co macie u siebie na imprezowych playlistach. Dajcie znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS. Miłego weekendu, cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.